0: Tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Ja nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł.

do nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Restauracja Old Garden, Sycewo 17 zaprasza. Wojtek Cugowski i koncert I dla siebie zacznij żyć. Już 24 października. Piosenki z najnowszej płyty, przeboje zespołu Bracia oraz wspomnienia muzycznych legend. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. Wojtek Cugowski i Old Garden zapraszają.
3: Może to coś da?
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: U nas nabędziesz najpraktyczniejsze obrączki tradycyjne. Bezpłatnie powiększysz lub zmniejszysz ich rozmiar. Istnieje możliwość wykonania obrączek z materiału powierzonego. Na bezpieczne zakupy zaprasza Goldkram, najstarszy zakład jubilerski w Koninie. Stary Konin, ulica Kremowa 5.
6: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
7: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
8: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
7: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
8: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
7: Spróbuj koniecznie.
8: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
9: Zapraszamy do sklepu oraz wypożyczalni sprzętu medycznego Patron. Tutaj kupisz materiały medyczne, środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne, peruki, bieliznę, protezy piersi i więcej. Wypożyczysz łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, koncentratory tlenu, balkoniki, kule ortopedyczne. Sklep oraz wypożyczalnia sprzętu medycznego Patron, Konin Zakładowa 5B.
0: Po reklamie. To promocja.
10: Ale wiksa! I to od rana w sumie. W robocie czy nie? Podkręcamy tempo w Meloradio.
11: Pasy zapięte?
12: No dobra, już zaraz zapinam.
10: Co? Bo nie słyszę, przepraszam.
12: No już, chwilę, no chłopie, jak grasz taką muzę, to się nie dziw.
10: O, rozumiem. Wy też zapnijcie pasy, bo podkręcamy tempo od poniedziałku.

0: reporterów Meloradia Konin.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
4: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Retroprasówka w Meloradiu. Słyszymy się po dwutygodniowej przerwie, bo na urlopie byłem. Czasem trzeba. Wypada,
5: no, widzę, opalony taki przyjechał w połowie
4: października. Widać, tak?
5: No, widać.
4: No, jeszcze słońce było, chociaż nie aż
5: chyba,
4: tak bardzo daleko. Nie stosuję
5: naturalne.
4: Takich chemicznych rzeczy w żadnym wypadku. Nie. No, ale tam specjalnie się nie opalałem, wiesz co, ale no, gdzieś tam jakaś ekspozycja słoneczna była.
5: Mimo wszystko, tu człowiek z Polski to tak nieprzyzwyczajony do słońca, nie? To od razu łapie na
4: tak.
5: Najmniejsze promienie.
4: Ja od razu na plaży szukałem takiego miejsca, gdzie był taki duży parasol. Bo ja to bardziej lubię sobie poczytać.
5: W cieniu.
4: W cieniu bardziej. A i tak było
5: ciepło. Dlatego chodzisz na plażę.
4: Dlatego chodzę na plażę, żeby poczytać.
5: Na południe Europy.
4: Dlatego, że tam mam wreszcie święty spokój i mogę sobie poczytać. Tak właśnie było. No ale my dzisiaj czytamy oczywiście archiwalne wydania Przeglądu Konińskiego i dzisiaj właśnie tak wszyscy jesteśmy, ja po tym urlopie, ty byłeś w innym powiecie na materiale i tak się zeszliśmy ostatecznie, że ja dzisiaj nie zajrzałem do biblioteki, więc nie mam nowych, świeżych tekstów, nowych, starych w sumie świeżych tekstów archiwalnych, ale zdecydowaliśmy, że mimo to, że do tej biblioteki zajrzeć dzisiaj nie mogłem, czy nie mogliśmy, to i tak nie odwołujemy audycji, bo najczęściej zdarza się tak, że przygotowując teksty do czytania w audycji w bibliotece, skanuję ich więcej niż potem są one czytane.
5: I potem czasem szkoda, bo fajne teksty przepadają, a tak to jest okazja teraz, żeby do nich wrócić i właśnie poczytać, zaprezentować Państwu, co
4: i właśnie,
5: tam było w tych artykułach.
4: Właśnie dzisiaj w trybie awaryjnym coś takiego, co było już przygotowane wcześniej, chociaż zaczynamy od tekstów skanowanych przy okazji ostatniego odcinka, który był emitowany 2 tygodnie temu, a więc przenosimy się do roku 84 i rubryka do redakcji z dostawą do domu.
5: Wykonywanie dostawy mleka codziennie, bez względu na dzień tygodnia, pogodę i tym podobne, we wczesnych godzinach rannych przez roznosicieli jest pracą niełatwą i godną szacunku, jak każda inna praca wykonywana zarówno przez indywidualnych odbiorców mleka, jak i przez samych roznosicieli. Przez tych ostatnich jednak praca ta nie jest szanowana, czego dowodem jest fakt, że wykonują oni swoje obowiązki w kratkę. To jest w zależności od tego, czy w danym dniu mają ochotę stawić się do pracy, czy nie mają. Różne tutaj mogą wchodzić w grę kalkulacje co do świadczenia przez nich pracy. Jednak dla odbiorcy ważna jest umowa zawarta z placówką handlową, a konkretnie spełnienie się warunku umowy, to jest codzienna nieprzerwana dostawa mleka, za co odbiorcy z góry opłacają ilość, wartość zamówioną wraz z dodatkową opłatą za dodatkową usługę.
4: Tak, i z tej umowy w moim przypadku, pisze pan Janusz z Konina, pawilon handlowy, nie powiem jaki, bo istnieje do dzisiaj akurat ten sklep, bardzo długo istnieje, ale ulicę podam, bo ulicy już takiej nie ma, przy ulicy 22 Lipca się nie wywiązuje. Uprzednio również nie wywiązał się pawilon, tego już nie ma, Mirka przy ulicy Zakole. Od 1 lipca zmuszony zostałem do zawarcia umowy z pawilonem właśnie tym pierwszym, z 22 lipca, bowiem pawilon Mirka był nieczynny. Konsekwencją nieotrzymania zamówionego z dostawą do mieszkania przy ulicy Zakole mleka pełnego, stwierdzenie rano przed drzwiami mieszkania pustej butelki. Było osobiste udanie się do sklepu po jego odbiór, a rekompensatą za to zwrot 3 zł tytułem niewykonania usług. 14 lipca udałem się o godzinie 11.30. Ponownie zmuszony zostałem do dokonania osobistego odbioru mleka. Po wejściu do sklepu XXX ekspedientka odesłała mnie do kasy, a w kasie dowiedziałem się, że mam odebrać mleko w Mirce. Po oświadczeniu moim kierownicy sklepu X, jakie mam zdanie o tym niefortunnym zdarzeniu, ta ostatnia tłumaczy się brakiem mleka. Dopiero po zapytaniu jej, dlaczego sprzedała zapłacone już moje mleko, powiadomiła mnie, ażebym po godzinie przyszedł ponownie. Po godzinie wydano mi mleko luzem, tak zwane spożywcze. Opłacone miałem mleko pełne. Zwrócono 9 zł i bez słowa przeprosin zostałem załatwiony. Sytuacja niedostarczenia mleka powtarza się, nigdy nie zdobyto się na jakiekolwiek gesty przeprosin, nie mówiąc już o czynnościach zmierzających do poprawy tego nienormalnego stanu rzeczy.
5: Sygnalizuje o tym drobnym incydencie, dlatego że stosunek personelu placówek handlowych do klienta odbiega daleko od wzorca na poziomie choćby dostatecznym. Sądzę, że pobłażanie takim stosunkom stwarza pewien stereotyp niepożądanego zachowania się usługodawcy, co zagraża dobrym obyczajom i bynajmniej nie przyczynia się do stabilizacji życia w dość trudnych warunkach naszej codziennej egzystencji. Zaś kwestia zawierania umowy z placówką handlową na indywidualną dostawę mleka do mieszkań winna zostać głęboko przemyślana co do obowiązków wynikających z tych umów w odniesieniu do obydwu stron. Kierownictwu placówek handlu detalicznego zalecałbym stosowanie się do nakazów tytułu 11 kodeksu cywilnego.
4: No i proszę, taki długi artykuł, ale bardzo mocno ze szczegółami pan Janusz opisał tę sytuację, musiał być głęboko niezadowolony.
5: No nie dziwię się, bo to nie dość, że długi artykuł, jeszcze zdania długie w tym artykule, więc tutaj duże emocji musiało być.
4: A taki język
5: pisania.
4: Dosyć ładny całkiem.
5: Tak, taki niezwykle formalny też ten język. Więc czyta się czasem trochę ciężko, ale nie dziwię się, jakbyś musiał dygać po mleko dwa razy, zamiast mieć je podstawione pod drzwiami świeżutkie rano, to można się wkurzyć rzeczywiście.
4: No dzisiaj musisz dygać, nikt ci nie podstawi pod drzwiami.
5: No ale nie płacisz za to, żeby ci podstawili. Jak kurier przyjeżdża do ciebie i zamówiłeś, żeby przywiózł ci rzeczy do domu, a musisz potem dygać do sąsiada albo do jakiegoś sklepu gdzieś tam po drodze, bo on tam sobie zostawił paczki i stwierdził, że cię nie ma w domu, chociaż byłeś cały dzień, to też czasem wkurza, nie?
4: To ja staram się z tej opcji bez kuriera korzystać, jak już powiem szczerze sobie.
5: Bezpiecznie, tak?
4: Bezpiecznie, ale coś już tu jeszcze chciałem dodać. To mi się kojarzy, to właśnie takie zostawianie butelek mleka przy drzwiach z filmem Nie lubię poniedziałku. Nie wiem, czy pamiętasz tam pierwsze sceny tego filmu i...
5: Nie wiem, czy oglądałem, w ogóle chyba nie oglądałem nigdy.
4: Jeden pan najpierw idzie i stawia krzyżyki przy domach, których ma być postawione mleko kredą, a potem drugi stawia to mleko.
5: Aha.
4: I tam oczywiście w międzyczasie ktoś wymazuje te krzyżyki, ktoś gdzie indziej ten krzyżyk zostawia. No nie wiem, czy tak było naprawdę, czy to bardziej śmiech z tego systemu, ale było coś takiego i właśnie z tym mi się to kojarzy. I pamiętam jeszcze te stare takie właśnie butelki szklane,
5: tak,
4: z takim sreberkiem u góry w kratkę. To jeszcze taki widok, który gdzieś kojarzy mi się z kuchnią mojej babci, notabene mieszkającej na ulicy 22 lipca.
5: To może też doświadczyła tych trudności.
4: Może też doświadczyła.
5: Jeśli jeszcze żyje, nie żyje pewnie.
4: No właśnie, no już nie.
5: Już nie spytam. Czy rzeczywiście te sklepy takie nierzetelne były wtedy?
4: Tak. No dobrze, to lecimy dalej. Taki to był mleczny tekst. Szukamy, o kolegiach czytaliśmy. To czytaliśmy. A tutaj jest tekst, który czytaliśmy. Ale powrócimy, bo to był tekst w Odkrywce, w dziale Odkrywka, o tych śmietnikach w pingwinach. I ja wtedy, pamiętasz, mówiłem ci, że pamiętam doskonale takie z dzieciństwa, że śmietniki takie uliczne przy chodnikach w kształcie pingwina faktycznie były.
5: Tak, no i co się okazuje, ostatnio odkryłeś takiego pingwina jeszcze w
4: Tak
5: pingwinie.
4: Jest. Idealnie po prostu w czasie, przy ulicy Zofii Urbanowskiej, przy ZDZ-cie stoi oto taki pingwin. I pierwsze, co zrobiłem, to zrobiłem zdjęcie i od razu wysłałem do redaktora z Koniecznego.
5: Tak, uchował się rzeczywiście w stanie już trochę zmęczonym, bym powiedział, więc można by go tam trochę odświeżyć, no ale fajnie, że jest, no może rzeczywiście tam trzeba by zaapelować, no bo to taka pamiątka po tych czasach, charakterystyczny, jak się okazuje, element krajobrazu, który jeszcze nawet ty zapamiętałeś, więc może warto by go gdzieś tam zachować dla przyszłych pokoleń.
4: Tak, a tutaj właśnie w 1984 roku mamy tekst o tym, że pingwiny pojawiają się w mieście. No i za długo one nie stały, bo ja to pamiętam jako dzieciak z pierwszej połowy lat 90. I ten pingwinek już jest podrdzewiały, który jeszcze jedyny w Koninie się uchował. Faktycznie fajnie by było coś z nim zrobić tak, aby przetrwał nieco dłużej. No a teraz kolejna strona. Kolejne, w zasadzie inne zupełnie wydanie z innego roku przeglądu Konińskiego, tym razem to rok 83, ale tematyka pozostaje ta sama, sklepowa. Jak wiadomo, w latach 80. klienci łatwo w sklepach nie mieli i to z bardzo wielu przyczyn, między innymi dlatego, że brakowało ciągle wszystkiego, a też i ekspedienci byli nieco mniej mili niż dzisiaj.
5: jak się okazuje, również w sklepach obuwniczych, bo pisze tutaj pani czytelniczka: jestem stałą czytelniczką Przeglądu Końskiego, wiem, że zwalczacie wszelkie przejawy chamstwa, w związku z tym proszę o zwrócenie uwagi ekspedientce, pani Zdzisławie, nawet tutaj wymienionej z nazwiska, ze sklepu obuwniczego w Grzegorzewie, 17 sierpnia 1983 roku w wyżej wymienionym sklepie chciałam zakupić buty, mimo że stałam w kolejce, nie obsłużono mnie we właściwym czasie, ponieważ pani Zdzisława załatwiała znajomych, podając buty ponad głowami osób starszych, chorych na kręgosłup, 70-letnich. Po zwróceniu uwagi załatwiono mnie następująco: to są buty drogie, na takie kulasy się nie nadają, podaj no i te buty. Zwróciła się do koleżanki po fachu. Czy ludziom w starszym wieku nic się już od życia nie należy? Pyta pani Wacława z Grzegorzewa.
4: No, niemiła.
5: No tak wprost powiedzieć, że to nie dla psa kiełbasa, mówiąc krótko, no to nie fajnie.
4: No bo tam żadnego racjonalnego powodu nie poda, że może nie ten rozmiar.
5: Tak, albo no tylko po prostu buty drogie to dla ładnych pani, a nie dla starszych.
4: No jeszcze znajomych obsługiwała, tak? Ja sobie wyobraziłem, jak nad tymi głowami tych 70-letnich osób te buty kursują w stronę znajomych i może z powrotem.
5: No i tak to właśnie było. Jak w sklepach brakowało towaru, to każdy łatwił jak mógł, ale kosztem innych niestety.
4: No to teraz dzieci. Komu przeszkadzają dzieci na osiedlu? Do dzisiaj się to zdarza, że dzieci krzyczą i dla niektórych to, że dzieci krzyczą, to jest coś niesamowitego i nie na miejscu. Ja uważam, że od tego dzieci właśnie są. Ale posłuchajmy, jak to było w 80 roku trzecim na 5 osiedlu. To ja tam mieszkam na 5 osiedlu, to ja przeczytam w takim razie. Jak zabawiają się dzieci bez kontroli rodziców w czasie wakacji na 5 osiedlu w Koninie? Mieszkałam przez pewien czas tak, że widziałam, jak się bawią i co robią. Wokół przedszkola numer 12 jest płot z drucianej siatki i dwie furtki, a na murach przedszkola różnie rośnie wspaniały winogron. Niepoprawna forma oczywiście, winogrono to jest poprawna forma. Cóż więc dzieci? Naturalnie furtki dla nich nie istnieją, bo atrakcyjniej przez płot. A winogrona, no cóż, to nic, że jeszcze nie dojrzałe. Najważniejsze, że skaczą, a więc niech żyje sport, ale czy taki sport i za taką cenę? Bolało mnie serce, gdy widziałam tyle połamanych gałęzi i tyle zniszczonego owocu winogron. Zastanawiam się więc, czy rodzicom nie zależy na swych pociechach i dlatego nigdy nie pójdą zobaczyć, co robią ich dzieci i jak się bawią. A może przypomną sobie o swoim kochanym Zbyszku czy Jurku, kiedy złamie nogę lub zachoruje po spożyciu niedojrzałych winogron, ale czy to nie za późno?
5: A może warto pomyśleć, czym skorupka za młodu nasiąknie? No bo czy będą umiały uszanować ludzką pracę i wspólne dobro? Większość rodziców po godzinie 15 jest w domu i nie ma czasu dla swoich dzieci. A może jednak warto rodzice z 5 osiedla zastanowić się nad głębszym sednem sprawy, co wyrośnie z waszych dzieci? Dlaczego są takie niegrzeczne, lekkomyślne? Dlaczego lubią tak niszczyć nasze wspólne dobro? Przecież przedszkole numer 12 tak niedawno powstało dla waszych dzieci. Kochani rodzice, drogie dzieci, wy tu mieszkacie i piękna zieleń, kwiaty, drzewka i estetyczny wygląd waszego osiedla świadczy o was. Życzę wam zdrowia i pięknego wyglądu waszego osiedla.
4: Dzisiaj to by się chciało, żeby dzieci tak wyszły na dwór, żeby poskakały.
5: Tak, żeby trochę rodzice im dali odpocząć, bo tutaj apel o to, żeby się zająć dziećmi, a dzisiaj to wręcz odwrotnie. Czasem to te dzieci to od tych rodziców odpocząć nie mogą i się same sobą pobawić.
4: Dzieci mają generalnie dzisiaj dwa zajęcia, albo siedzą przed kompem, albo z tabletem, albo ze smartfonem, albo ciągle są na jakichś zajęciach gdzieś.
5: Tak, i właśnie, żeby się samemu pobawić, właśnie nawet czasem w głupi sposób, to też prawda, no bo niszczenie roślin to może rzeczywiście nie jest mądra rozrywka, no ale jednak gdzieś tam, żeby samemu sobie zająć czas, no to tak, to by się czasem przydało tego więcej.
4: To ja przypomnę ci, nie, chyba już o tym na antenie mówiłem, ale to dla mnie było mega zdumiewające, to jest w ogóle spostrzeżenie sprzed 10 lat, kiedy powróciłem po 10 latach na swoje osiedle, bo poznałem tam dziewczynę i przyszedł taki dzień, że dziewczyna zaprosiła mnie do swoich rodziców na obiad po raz pierwszy i to był środek lata i ja na tym osiedlu się wychowałem i byłem zdumiony tym, jaka tam jest cisza. W latach 90. było pełno dzieci, był gwar, wrzask, po prostu się działo. Natomiast w 2016 przyjechałem tam, ciepło, otwarte okna, wszędzie bo lipiec i po prostu cisza. Czułem się, jakbym był w zupełnie innym miejscu.
5: No to prawda, no taki mamy teraz czasy, kryzys demograficzny I tak to jest, chociaż no ja akurat jestem w fazie, gdzie mam małe dziecko i tego krzyku i pisku, to akurat mam czasem aż nadmiar.
4: No proszę. No dobrze, no dobrze. Retroprasówka trwa w najlepsze i powracamy po przerwie. Zostańcie z nami.
0: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
4: A żeby nie było, ta dziewczyna to dzisiaj moja żona.
5: To dobrze, że tak się skończyło. Zastanawiałem, o którą chodzi, bo tam poprzednie niektóre też znamy, więc...
4: Ale wychodzi na to, jak się dobrze znamy, nie? No. Ja w sumie twoją też znałem i znam.
5: U mnie nie było aż tyle chyba, więc...
4: Tak jest. Bartek bardziej stały w uczuciach. Chociaż ja muszę powiedzieć, że pewnie więcej było, ale wszystkie były na kilka lat. Także nie było
5: tak, tak nie, to wiesz, nie to, że tam no. przejściowe, tylko tak każdy czasem trzeba poszukać, nie?
4: Okej, okay, to teraz może o tym przeczytajmy. To jest 96.
5: A
4: rok.
5: Nie,
4: w ogóle...
5: wasza, nie to konkurencja, a nie wasze czasy?
4: A nie mówimy, nie mówimy, nie mówimy, nie mówimy, ale tekst jest taki w niezbyt dobrym świetle traktujący.
5: A, to mówimy.
4: Tego możemy. To znaczy tak, ja od razu powiem, było coś takiego, to też nie powiem, jak się to wydarzenie nazywało, bo nie mogę. Natomiast ja je wspominam jako dziecko z lat 90. jako naprawdę duże, fajne wydarzenie, w którym wszyscy chcieli wziąć udział, ale to akurat w 96 roku niespecjalnie się temu medium udało. To medium ogólnopolskie jeździło po miastach różnych w Polsce, między innymi do Konina. No i przeczytajmy, nie czytając oczywiście nazwy, skąd też nie czytajmy, po prostu powiedz, poza tym wszystko możesz czytać, o, dajesz.
5: A więc przyjazd pewnego radia do Konina miał być dużym wydarzeniem kulturalnym. Zapowiadano konkursy, koncerty i festyn rekreacyjny. Jednak widzowie, którzy byli w parku 700-lecia, wychodzili stamtąd zdegustowani. Od rana konijanie szukali ukrytego czeku na 5000 zł. Aby móc się włączyć do poszukiwań, należało zakupić jedną z gazet, gdzie podano szczegóły akcji i czekać na informacje z anteny radiowej. Po kilku godzinach poszukiwań czek odnalazła kilkunastoletnia mieszkanka Konina. Ukryty w drzewie. Niewiele brakowałoby, doszło do tragedii, gdyż amatorzy skarbu wchodzili nawet na słupy wysokiego napięcia.
4: Po południu rozpoczął się festyn, który miał się zakończyć koncertami grup rockowych i dyskoteką. Ciekawość wzbudzała ogromna, zbudowana na tirze scena z telebimem i doskonałym nagłośnieniem. Na scenie przez kilka godzin prezenterzy radia próbowali zabawiać się młodą publiczność. Styl prowadzenia nie wszystkim się podobał. Widać było, że dla prezenterów Konin jest tylko kolejnym miastem w długiej trasie. Nonszalancki, a nieraz lekceważący ton wypowiedzi do publiczności miał niewiele wspólnego z prawdziwą konferansjerką. Podczas festynu doszło do kilku nieprzyjemnych zgrzytów. Jednemu z widzów noszącemu na głowie chustę z nazwą konkurencyjnego radia, prezenterzy nakazali ją ściągnąć. No proszę. Sami zaproponowali konkurs polegający na zaklejeniu nalepkami właśnie tego radia, logo koszulki z logo konkurencji. Nie zostało to najlepiej odebrane przez publiczność. Na festynie można było zjeść i wypić, ale ceny nie zachęcały do kupna. Piknik zakończył się o zachodzie słońca, gdy na scenę wyszły zespoły rockowe. Zabawa dla młodzieży trwała do północy. W tym czasie na placu przed sceną przybywało pijanych młodych ludzi. Po raz kolejny Radio X udowodniło, że nastawia się na młodych słuchaczy. Starsi koninianie, którzy po południu przyszli do parku 700-lecia, szybko stamtąd wychodzili, nie znajdując nic ciekawego dla siebie.
5: Czyli taka typowa komercha, jak to się mówi, tak? Byle tak, przejechać, tak. Pokazać się, odklepać.
4: Ale robiło to wrażenie. A tutaj David Hasselhoff, niezawodny ratownik.
5: Tak, z pięknym uśmiechem, równe zęby białe.
4: Tak, także też o tej wielkiej telewizji, między innymi o Słonecznym Patrolu, można było w przeglądzie w latach 90. przeczytać. A tutaj o problemie, który również pamiętam z lat 90. i nie wiem, czy w ogóle udało się go do dzisiaj rozwiązać. Zatytułowany tekst Młotkiem po. Od lat udręką mieszkańców domów przy ulicy Górniczej i okolicznych są ptaki, koninianie, jak to tylko jest możliwe, omijają te tereny.
5: Niektórzy na własnej skórze zdążyli się przekonać, że przejście pod drzewem może zakończyć się dość nieprzyjemnie. Jednakże narzekania ogółu nie dotyczą wyłącznie zanieczyszczeń. Dla większości o wiele bardziej uciążliwy jest hałas. Próbując zagawieć, szczególnie w okresie przedzimowym, staje się nie do zniesienia. Mieszkańcy twierdzą, że potrafią na przekrzyczeć włączony na cały regulator telewizor.
4: Od pewnego czasu w zwalczaniu i wychowywaniu skrzydlatej hałastry przoduje pewien mieszkaniec wspomnianej ulicy. Starszy pan co jakiś czas z niespotykaną wytrwałością wychodzi przed dom z młotkiem i wali w upatrzone wcześniej drzewo. Ptaki z wielkim krzykiem znikają ze swej siedziby, by za chwilę być w niej z powrotem. Jak do tej pory nie zraziło to pomysłowego pana, bo choć rezultat nie jest wymarzony, a ptaki jak były, tak są, to jednak możliwość wyładowania złości i niepozytywnej energii też się liczy. Szkoda tylko drzew.
5: Problem chyba nie zniknął, chociaż nie wiem, czy chodzi o ulicę Górniczą, jako że energetyka chyba. Pisaliśmy jakiś czas temu i to nieraz, że tam cały czas te ptaki, głównie to, że brudzą.
4: Załatwiają
5: i,
4: się, tak.
5: Tak, tak. I na samochody szczególnie, no bo tam parkują ludzie i to jest, to był bardziej problem niż sam hałas może.
4: Tak, u nas też były takie, pamiętam, drzewa na 5. osiedlu i ja starałem się pod nimi nie parkować, bo właśnie cały samochód był potem upstrzony, ale potem przyszli panowie, wycięli drzewa
5: i po problemie.
4: I rozwiązali problem. Tak, oczywiście tłumaczenie było takie, że stare topole, więc stare topole no, tak. Trzeba wszystkie oczywiście wyciąć i jest tam teraz goło.
5: No za to, że jest śmiesznie, jak się jeździ po parkingach, przynajmniej w okolicy mojego bloku, bo generalnie są zajęte, jest mało wolnych miejsc, ale jak jest lampa stoi, to zawsze pod lampą są wolne miejsca, nikt tam nie chce stawać właśnie z tego samego względu, że...
4: Wyciąć lampę trzeba.
5: Chyba, no zdemontować. Bo tam
4: albo takie kolce jak czasem są.
5: Tak, czasem też tak montują, no ale takie trochę mało humanitarne chyba. Tutaj.
4: A ja mieszkałem na Chorzniu w tym roku, nie wiem czy o tym mówiłem, bo miałem remont mieszkania i właśnie do tych teściów, już jako teściów już i nie tylko na obiad, ale się wprowadziłem na kilka miesięcy, sobie wyobraź. I tam było to miejsce i ja byłem zdziwiony, dlaczego nikt na nim nie parkuje i zaparkowałem, a co? Sobie
5: i się dowiedziałeś.
4: I się okazało, że z tego drzewa kapał taki syrop lekki.
5: A, tak. To też taki problem. W jednym, też jedno miejsce przy takich, nie wiem, są krzewy czy drzewa koło mojego bloku i też jak się tam stanie, nie, chyba nie cały rok, ale w okresie takim wiosennym.
4: To było latem, no wiosna
5: letnim, to właśnie też taki jest potem cały oblepiony samochód.
4: I byłem przerażony tym, takie lepkie, to mówię, na pewno nie zejdzie, ale jakoś potem szybko popadał deszcz i wszystko zmył. No i także jak komuś się to przyda, że to niech się nie załamuje, nie jest ciężko to usunąć. To teraz dalej czytamy ostatki, tym razem 82 rok. W sprawie informacji, tutaj oczywiście dział, który najbardziej nas najczęściej interesuje, do redakcji, od czytelników, zwracam się do redakcji. W sprawie dotyczącej informacji PKS w Koninie, jest ona czynna tylko do godziny 16, a wiadomo, że autobusy kursują o wiele dłużej. W związku z tym wielu podróżnych, którzy przyjeżdżają do Konina po godzinie 16, nie ma gdzie uzyskać jakichkolwiek informacji. W takiej sytuacji znalazł się znajomy moich rodziców, który był w tych stronach po raz pierwszy i chciał dojechać do wsi Spławie.
5: Pani w kasie biletowej odesłała go do rozkładu jazdy autobusów, ale aby coś wyczytać z rozkładu jazdy, trzeba trasę znać. Nie wymienia się tam przecież wszystkich miejscowości, przez jakie wjedzie trasa danego kursu. W rezultacie nasz znajomy z Konina do Spławia jechał 3 godziny. Trochę długo, jak na odległość 15 km.
4: Uważam, że informacja powinna być czynna przynajmniej do godziny 22. Konin jest miastem wojewódzkim, do którego przyjeżdża dość dużo ludzi z różnych stron kraju.
5: Konin jest miastem wojewódzkim, ale to brzmiało kiedyś.
4: Do którego przyjeżdża dużo ludzi.
5: Tak, i że informacja do 22. No dzisiaj nie wiem, czy informacja, w ogóle jest jakaś informacja na dworcu, chyba nawet nie wiem, czy jest potrzeba teraz w czasach internetowych, żeby
4: to wszystko
5: była.
4: Jest podawane na bieżąco, można tak, się zalogować.
5: Można sobie znaleźć samemu.
4: I się dowiedzieć, no ale kiedyś bez internetu.
5: Ja pamiętam jeszcze, jak nawet nie tak dawno, bo to było jakieś 15 lat temu, no może, no 15 gdzieś, jeździłem pociągami na przykład do góry, no to dzisiaj to już trzeba bilet wcześniej kupić, bo nie można tak od ręki, trzeba mieć miejscówkę wykupioną. A wtedy pamiętam, to robiłem tak, że no wiedziałem, że trzeba dojechać do Poznania, potem z Poznania patrzyłem, co tam na Katowice jedzie, potem z Katowic gdzieś tam na Bielsko-Białą, no i potem już tam, gdzie konkretnie chciałem dojechać i tak sobie pociąg po pociągu łapałem. Jak sobie to przypomniałem jakiś czas temu, to myślałem, a przypomniałem sobie dlatego, że teraz jak wykupuję bilety, to niestety pociągi się raczą spóźniać, tak jak się spóźniały 15 lat temu. Jak się wykupi bilety na kolejne pociągi, to możesz sobie trochę kasy stracić. I tak sobie pomyślałem, jak to kiedyś było, że z jednej strony, no może tam było trochę nie tak nowocześnie jak teraz, ale paradoksalnie czasem łatwiej było gdzieś dojechać, bo po prostu się patrzyło, co tam najbliższe będzie i się jechało.
4: Ja też miałem taką sytuację, troszeczkę ona inaczej wyglądała, bo okazało się, że znalazłem się w Poznaniu prędzej niż planowałem, bo samolot wcześniej wylądował na Ławicy. Że zależało mi na tym, żeby czym prędzej być w Koninie, to szybko wsiadłem w taksówkę i znalazłem, że za 20 chyba 2 minuty to coś koło 20 minut odjeżdża pociąg do Konina i stwierdziłem, że no, mamy dzisiaj takie czasy, jakie mamy, więc telefon wyjąłem i kupię 3 bilety, bo jeszcze byłem, bo moja żona i moja mama lądowaliśmy sobie razem i chyba to było jakoś 15 minut. Ja już wiedziałem na pewno, że zdążę tą taksówką na ten pociąg. W każdym razie na tyle wiedziałem, że te 15 minut przed stwierdziłem, że wykupię sobie bilet. I co? Nie da się, proszę pana, 15 minut. Bo to już jest za późno.
5: Tak późno, mimo że miejsca były, tak?
4: Były miejsca, tak, no. Były miejsca, wszystko było, ale nie mogę. Nie mogę i koniec. No dobrze, no to kupię konduktora. Ja pamiętam za moich szkolnych, studenckich czasów, jak faktycznie się na szybko biegło, to się płaciło cenę biletu, plus 4 zł za wypisanie go. Teraz się za wypisanie, za sam blankiet. Można było na przykład siebie, kumpla i tak dalej i miałeś i tak 4 zł, bo za wypisanie jednorazowo. Otóż okazało się, że w tej spółce, której nazwy nie będę wymieniał, ale znanej wszystkim kolejowej, trzeba zapłacić 20 zł. I to za każdą osobę. O. Więc mieliśmy dodatkowo 60 zł za to, że system już nie pozwalał nam 15 minut przed wykupić biletu. Więc takie sytuacje się zdarzały.
5: No więc ta nowoczesna technologia nie zawsze taka fajna, nie?
4: Okej, to przy kolei zostańmy. Teraz okolice torów na 5. osiedlu. Ręce opadają. Kiedy patrzy się wokół na złośliwość i utrudniania sobie życia nawzajem przez władze i mieszkańców naszego grodu. To dodam, że jest rok 93. Ja względem legalnych i nielegalnych przejść przez granicę. Było sobie jedno takie przejście na naszej targowicy przy Ślimaku. Oprócz dwóch głównych bram, wjazdowej i wyjazdowej, było sobie małe, całkiem legalne przejście z tyłu targowicy, łączące 5. osiedle z ulicą Przemysłową, ale ludziska zaczęły łazić nielegalnie przez tory, więc zapewne w trosce o nasze bezpieczeństwo wykopane zostały przy torach rowy przeciwpożarowe.
5: Przez to utrudnienie kobiecie dźwigającej obładowane siatki i uczepione na nich dzieci już trudno było przejść. Były jednak obok schody, które całkiem legalnie prowadziły na wiadukt na ulicę Przemysłową. Okazało się jednak, że i one stały się nielegalne, bowiem brama do nich prowadząca, zielona granica na zielenisku, została zamknięta na 3 spusty. Ale ludziska w Konie i tak dają sobie radę. Stratowali siatkę odgradzającą targowisko i codzielniejsi panowie radzą sobie z tą fortyfikacją.
4: Nie próbują tylko tych sztuczek, panie, ze wspomnianymi wyżej siatkami i dziećmi, robią więc kółeczko wokół Ślimaka i docierają w to samo miejsce, do którego znacznie szybciej i wygodniej dotarłyby po schodach. Ale cóż to jest te 400 metrów więcej dla tak zahartowanych Polek? A wystarczyłoby tylko uruchomić szare komórki i zamiast zamykać bramę, przesunąć tę siatkę, płot do samych torów, a właściwie z kraju rowu przeciwpancernego, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a zostawić dojście do schodów w trosce o wygodę mieszkańców. Czy to takie trudne? Ciekawe, kto tym razem będzie z uporem maniaka naprawiał siatkę, tak jak wciąż uzupełnia się wydeptane ścieżki przez trawniki, zamiast położyć tam chodnik.
5: No i trzynastka jeszcze odpowiedziała: pani, proszę pani, my również mamy swoje zdanie o tym. Nasze zdanie brzmi: dziennik ustaw o kontroli publikacji widowisk z dnia, niech każdy wstawi datę, jaką chce. Czyli pewnie chodzi o to, że jakieś przepisy tam były, które zabraniały tego typu.
4: Może i tak. Ale teraz ta furtka z tyłu oczywiście targowiska jest otwarta z tego prostego względu, że wybudowano tę kładkę dla pieszych, która zresztą była remontowana w tym roku. Jeżeli mnie pamięć nie myli, ta kładka została wybudowana w 97 roku. Czyli tutaj mamy 93, jeszcze jej nie było. Także takie to było utrudnienie wtedy.
5: Tak, bo ja pamiętam, że ja chodziłem tam przecież z mamą, no to było już po 93, właśnie w 93 urodziłem i tam też była otwarta ta tylna, tylna bramka taka właśnie, bo my tam zawsze chodziliśmy od strony garaży, wzdłuż torów właśnie, wzdłuż boiska drugiego liceum i wchodziliśmy sobie tą tylną, właśnie tylnym wejściem.
4: To teraz są dwie. Jedna jest właśnie od strony garaży, tak jak mówisz, tam jakbyśmy szli od strony wyzwolenia, a druga jest przy samej kładce. Także dzisiaj tych problemów nie ma. No dobrze. Bardzo ci dziękuję za dziś. Państwu także. Bartek Skonieczny, portal LM.pl.
5: Dziękuję pięknie i Mateusz Krzesiński, Meloradio.
4: A było to kolejne wydanie audycji Retro Prasówka. Słyszymy się ponownie za tydzień. Do usłyszenia.
0: Retro Prasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Mamy wtorek, 13 października. Ola Wasilewska, witajcie. Zaczynamy nasz drogowy przegląd od Konina. Jeśli rano jedziecie przez Wałtę Rejwy, to pamiętajcie o remoncie wiaduktu trasy warszawskiej. Pod obiektem obowiązuje ruch wahadłowy, więc już na początku dnia warto uwzględnić możliwe opóźnienia. Bądźcie ostrożni.
1: Zabieramy się za ten wtorek, bo to już w pół do siódmej. Przyda się wam energia do działania, żeby dać sobie radę z tym trzynastym. Żeby było łatwiej, podkręcamy tempo. Waldek Darłak, cześć, hej, dzień dobry.

Ja wiem, że ten wtorek trochę może boleć z samego rana. Za 20 minut siódma, ale żeby było lepiej, to my podkręcamy tempo w Melo Radio i to już teraz. Nasza torba jest do zdobycia dla was. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. Kto obudzony, kto już nie śpi, kto w fajnej formie, no to czekam. Trzy poranne szoty też czekają. Dzwońcie 321-321-777. Z kim słyszymy się już za chwilę, sprawdzamy. 321-321-777. Torba czeka.

0: Everlasting, Armin Van Buuren i Sasza. Tak podkręcamy tempo od rana. Cześć Lila.
1: Cześć.
0: Cześć, miło cię słyszeć.
1: Z tej strony Lila.
0: Cześć Lila, z tej strony Waldek, Himmelo Radio. Hej, hej, Lila. Słuchaj, ludzie robią różne fajne rzeczy z samego rana, a ty co robisz?
1: To znaczy ja zawitałam do paczkomatu, a teraz ogólnie stoję pod sklepem. Idę na zakupy. A później jadę w trasę.
0: Za 15,
1: tak 7. Wygląda mój plan.
0: Jasne, za 15:07 i dziewczyna po prostu musi zrobić zakupy. Dobra, a ta jazda to jakaś taka, wiesz, wyjazd taki dla ciebie, czy służbowo
1: to
0: w pracy?
1: To znaczy siostrę muszę zawieźć, wiesz, na takie szkolenie.
0: Szkolenie?
1: W ten sposób.
0: Po co ty ją wieziesz na szkolenie? Przecież ty jej zrobisz najlepsze szkolenie. Kto jej nie zrobi takiego szkolenia?
1: Niech się uczy.
0: Tak?
1: Niech się uczy. Dziewczyna.
0: Dobra, życia też. Okej, no i
1: dokładnie.
0: Dobrze. Lila, słuchaj, to my teraz się dowiemy trochę o tobie, wiesz, bo dla ciebie mam uwaga.
2: Trzy szoty w melo.
0: Lila, pomidor czy ogórek?
1: Pomidor.
0: Książka czy audiobook?
1: Książka.
0: I teraz uwaga, zastanów się dobrze. Wstać o wiele za wcześnie, czy trochę zaspać?
1: Trochę zawsze. Wcześniej po prostu.
0: Akurat!
1: Tak. Miałam wątpliwości.
0: Brawo, znaczy, trochę
1: zaspać. Czasami lepiej zaspać.
0: No,
1: troszkę,
0: dokładnie.
1: Czasami. A czasami lepiej wstać.
0: Ale
1: zależy od sytuacji.
0: Udało się wstać wcześniej i bardzo dobrze,
1: tak,
0: bo to ci się
1: tak
0: opłaca.
2: Trzy szoty w melo.
0: Dla ciebie.

0: Kongs, This Girl w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo już za 7 minut, 7 na zegarach. To jest wtorek, a to jest Marcin, a Marcin ma newsy.
1: Jeżeli spóźniliście się dzisiaj do pracy albo zamierzacie się spóźnić, to dowiecie się dlaczego.
0: Spokojnie, niektórzy się jeszcze nie spóźnili, ale oczywiście wszystko przed wami. Newsy też, to już za chwilę.
2: A już o 7 zagramy
0: David Guetta Yellow. A jak wam się śpieszy, no to run, run. Już niedługo też więcej o pogodzie na wtorek.
2: Reklama.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
11: Bo nie mam żadnych objawów.
12: Bo nie mam czasu.
13: Bo boję się diagnozy.
14: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
15: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
10: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
17: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. MKDOR, Setto, Dottie, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
20: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
21: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
22: Wyprzedaż w Omoda & Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj, odwiedź salon Omoda & Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda & Jayku. Czas na twój nowy samochód.
23: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
24: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
25: Po reklamie.

0: Погода.
1: Dobry Konin. Poranek zaczynamy od około 4 stopni Celsjusza. Na niebie nieco pochmurno, ale pomimo tego dzień zapowiada się całkiem przyjemnie. Temperatura będzie dziś stopniowo rosła i w południe osiągnie około 10 stopni, a w kolejnych godzinach odnotujemy maksymalnie 12 stopni. Na razie jest bez deszczu, no ale to już aura jesienna, więc pamiętajcie o cieplejszej kurtce, no i koniecznie zabierzcie ze sobą parasol. Może się przydać.
2: Jest prawie 7. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Poziom zagrożenia w szkołach znacząco spadł, tak przynajmniej twierdzi premier. Do tej pory zatrzymano 135 osób, mówi Donald Tusk.
4: Nasze działania i pewnie czas doprowadziły do tego, że to napięcie w sieci i te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane.
3: Policja będzie pracować w podwyższonej gotowości tak długo, jak będzie to konieczne. Władimir Putin bardziej niż Wołodymyr Zełenski chce porozumienia w sprawie zakończenia wojny. To słowa prezydenta USA, Donalda Trumpa. Włoscy studenci rozbili namioty przed siedzibą parlamentu w Rzymie i gmachami największych uczelni w kraju. Protestują przeciwko wysokim kosztom życia i mieszkań. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Tak wynika z badania Personal Service. Najczęściej przez korki. Na kolejnych miejscach są zaspanie oraz poranne uprawianie miłości.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Poranne uprawianie? No, to niektórym dzisiaj od samego rana dzień się zrobił fajny, nie? Poza tym uważam, że jeżeli ktoś przez to się spóźnił, to jest jak najbardziej usprawiedliwiony. Cześć, siemanko, jest 7. Dużo energetycznej muzy dla was mamy. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Derwak, hej!

Czaję, Cruzy Florida, Hangover. Podkręcamy tempo w Melo Radio, to już 12 minut po godzinie 7. Ja wiem, że się śpieszycie, ale liczę na to, że będziecie mieli chwilę na to, żeby wysłać nam głosówkę. Słuchajcie, dzisiaj 13, no to musimy tak, żeby wiecie, oswoić ten dzień, żeby jakoś się na niego odpowiednio nastawić, przygotować, no być po prostu gotowym i żeby nic was nie zaskoczyło. Bo wiadomo, podobno czarny kot przynosi pecha, rozbite lustro, to jakieś tam lata nieszczęście i w ogóle przechodzenie pod drabiną, to też mówią, że lepiej nie. Słuchajcie, to chcemy was zapytać o takie, wiecie, fajne, oryginalne rzeczy, a może takie standardowe. Co przynosi pecha? Co? Czekamy na wasze głosówki. Albo czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć? Czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć? No to wy powiedzcie. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl, bo fajny merch za najlepsze propozycje też czeka. Wbijajcie, najlepiej z telefonu, najwygodniej i tam na dole słuchawkę wystarczy nacisnąć i wysłać nam głosówkę i potem się słyszeć w Melo.

Verso Fit Trips. W Melo Radio podkręcamy tempo i pytamy dzisiaj, czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć. Czekamy na wasze głosówki, są już pierwsze propozycje. Na przykład, ale ten kwiatek rośnie. Albo dziś szef jest taki miły. No, albo chyba już nie będzie padać. Dajcie znać, czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Możecie wbijać i nagrywać. Bardzo prosto to się robi. Słuchajcie, podobno bardzo prosto też wziąć udział w pewnym konkursie sportowym. To są regaty w gigantycznych dyniach. To takie nietypowe zawody, w których uczestnicy wiosłują w wydrążonych, olbrzymich owocach dyni. Wiadomo, jesień mamy. Takie zawody jesienią odbywają się między innymi w Europie, w Belgii, ale w Stanach też są bardzo popularne. Takie trochę inne spojrzenie na tematy dyniowe, Halloween i w ogóle. W Polsce gigantyczne dynie są z kolei popularne, ale zamiast regat to organizuje się głównie konkursy na najcięższy okaz. I gdybyście chcieli wystartować, to podpowiadam, że rekordowo ciężka dynia, taka najcięższa w Polsce, ważyła aż 918 kilogramów. Było z tego chyba trochę zupy dyniowej. Ciężki temat. Podkręcamy tempo w Meloradiu 19 po 7.

0: Czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć? 13 we wtorek. Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Sporo propozycji tekstowych, ale czekamy też na głosówki. Nagrywajcie, wchodźcie na meloradio.pl, wystarczy nacisnąć tą słuchawkę, no i nagrywać. To czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć? Na przykład, dojedziemy, albo dobry piesek, albo to zajmie tylko 5 minut. No, a, albo jasne. Klasyczek, spokojnie, mam wszystko pod kontrolą. Mm-hmm. Czekamy na głosówki, czeka fajny merch. Prawie w pół do 8 w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
4: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
6: Yes!
7: Co cię tak cieszy, kochanie?
6: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
7: Czym?
6: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
7: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
6: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedle Szafirowe Konin.pl. Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Cześć, tu Baza!
10: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
11: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
12: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Wyprzedaż w Omoda NJ-ku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj, odwiedź salon Omoda NJ-ku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda NJ-ku. Czas na twój nowy samochód.
11: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
14: Podkręcamy tempo w Meloradiu we wtorek rano. Teraz Hendrix i Golden. Za 27 minut już będzie 8:00.

0: Bambi i Klausia w Melo Radio we wtorek 13. Pytamy dzisiaj i sprawdzamy, co przynosi pecha. Na przykład podobno pecha przynosi sprzątanie, gdy jest już ciemno. A w twoim wypadku?
1: Co przynosi pecha? Mm-hmm. W moim przypadku mąż.
0: Okej. Pozdro dla męża. Okay. A czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć?
2: Że ja nie dam rady.
0: Aha.
3: Sprawdziłem pogodę. Nie będzie padać.
0: No jasne.
4: U nas policja nie zatrzymuje.
0: Mm-hmm. Czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć?
5: Stary, nie przejmuj się, nic mi nie będzie.
6: Także Waldek, nie przejmuj się.
0: Nie przejmujcie się.

0: Mariner Lonin, Let Me Forget You w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Mamy też wtorek i Marcina, który ma newsy.
1: Tak, a w tych newsach na pewno zajrzymy na boisko.
0: Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Happiness is so sad i Swedish House Mafia. Zajrzymy też do prognozy pogody za chwilę, o tym, ile na termometrach dzisiaj.
2: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny. Muzyka i głos.

0: 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Ala de volaille 3,89 za 100 gramów i surówka z kapusty pekińskiej 1,99 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
7: Wyprzedaż w Omoda & Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj, odwiedź salon Omoda & Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda & Jayku. Czas na twój nowy samochód.
8: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Trafik.
10: Poranek na konińskich drogach nabiera tempa, więc drodzy kierowcy, pamiętajcie o trwających remontach. Jeśli wybieracie się trasą warszawską w kierunku Poznania, to uważajcie na nierówności nawierzchni na moście nad Wartą. Zdejmijcie nogę z gazu i zachowajcie bezpieczny odstęp. W tym miejscu lepiej nie wykonywać gwałtownych manewrów.

0: Погода.
1: Mamy około 5 stopni Celsjusza. Poranek jest chłodny, ale na niebie już zaczyna dominować słońce, a chmur z czasem będzie coraz mniej. Opadów nie przewidujemy, więc parasole mogą spokojnie zostać w domu, jednak pamiętajmy, że to już jesień. W kolejnych godzinach temperatura wyniesie maksymalnie 13 stopni. Tak więc mimo słonecznej aury, warto pamiętać o cieplejszym ubraniu, szczególnie jeśli wychodzicie z domu, tak jak ja, wcześniej rano.
2: Już prawie 8. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Dwaj obywatele Turcji zatrzymani w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Turcy zostali zatrzymani na terenie Niemiec, gdzie mieszkali. Działali na zlecenie obcych służb, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Zlecenie rosyjskie, stawione zostaną zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, akty dywersji i działanie na zlecenie obcego wywiadu.
3: Turcy mają zostać przekazani Polsce. Tymczasem w nocy Rosja znów zaatakowała Kijów i Lwów. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty. Przed 5 rano zostały odwołane. Papież idzie do szpitala. W rzymskiej poliklinice Gemelli będzie miał usuwany guzek na płucu. W lecznicy wprowadzono szereg środków bezpieczeństwa. Piłkarki reprezentacji Polski zagrają dziś z Belgią. To rewanżowy mecz pierwszej rundy baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Spotkanie w Gdańsku rozpocznie się o 18:00.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: A my już niedługo zagramy o fajny Melo Merch w naszej zabawie Ostatnie Słowo. To przed nami, a wcześniej to energetycznie wam zagramy Swedish House Mafia zgodnie z obietnicą. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek Derwak, siemano, hej, jest 8:00.

Martin Solveig i Alma All Stars. A dzisiaj to wy możecie być gwiazdą naszej zabawy, którą zaczynamy już za chwilę. No warunek to oczywiście taki, że musicie zadzwonić do Melo i to już teraz. Czekamy na dwie osoby. 321-321-777. Fajny merch mamy dla was. Do zgarnięcia są skiety, no i do tego oczywiście Melo Torba. Czekamy, kto dzisiaj powalczy, kto dzisiaj czuje, że to jest jego dzień i 13. chce zrobić sobie taki fajny wtorek od rana. Dzwońcie już teraz. 321-321-777. Czekamy na was. Zaczynamy już za chwilę naszą zabawę. Ostatnie słowo. Dwie osoby mają szansę. Dzwońcie teraz.

0: Tak nie słowo.
1: Podkręcamy tempo od rana w Melo Radio. Tak jest u nas gorąco. Jest z nami Marcin. Cześć Marcin.
2: Siema,
1: cześć Marcin. Marcin generalnie, słuchajcie, to jeździ dużym samochodem w takim miejscu, gdzie trzeba budować pewne rzeczy. Ale Marcinowi idzie świetnie, zgadza się?
2: Pewnie.
1: Dobra, Marcin skupiony. Powinna być też Ola, ale coś się obawiam, że chyba nam się tutaj coś rozłączyło. Ola, czy ty jesteś? Halo, halo?
3: Halo,
1: Ola. Ola. Jest Ola, czy nie ma Oli? Halo? Halo, kto tam?
4: Adrian.
1: Adrian, cześć Adrian. Adrian, przycisz troszeczkę swoje radio, dobrze? Adrian? Chyba się nam Ola rozłączyła, ale wskoczył Adrian. Niech i tak będzie. Adrian, znasz zasady tej zabawy? Tak na szybko cię zapytam.
4: No, znam.
1: No, to ja wam przypomnę, panowie. Jest Adrian i jest Marcin. Uwaga, słuchajcie. Za chwilę ja podam kategorię. Z tej kategorii wy musicie podawać słowa. Podajecie po jednym słowie. Najpierw słowo jedno mówi Adrian, zaraz później swoje słowo podaje Marcin. Znowu Adrian, znowu Marcin. Kto powie więcej słów, zgarnia skiety Melo Radia, kto mniej, Melo Torbę. Na wszystko jest 20 sekund. Ja mierzę czas, wy się tym nie przejmujcie. Jak czas minie, to wam powiem. Natomiast ważne jest to, żebyście mówili po jednym słowie. Raz Adrian, raz Marcin. Zacznie Adrian po tym, jak powiem czas start. Czy to jest jasne? Panowie, uwaga.
4: Tak.
1: Tak, dobra, ale skupienie, normalnie, czujecie to ciśnienie? Dobra, uwaga, kategoria na dzisiaj, przybory szkolne. Czas start, Adrian.
4: Ołówek.
2: Długopis.
4: Książka.
2: Biurnik.
4: Zeszyt.
2: Gumka.
4: Kreda.
1: Rzutem na taśmę. Adrian 4, Marcin 3. Słuchajcie, takiego ciśnienia to w tej zabawie jeszcze chyba nie było. Przecież chodzi o to, żeby dzień fajnie zacząć. Adrian, gratulacje, rzutem na taśmę.
3: Brawo.
1: Zdobywa czwarty punkt. No i udział w tej zabawie dla ciebie, Adrian, już teraz wysyłamy skiety Melo Radia. A dla Marcina też mamy coś fajnego. Melo Torba już pakujemy, na pewno się przyda w tym sezonie. W pracy zapewne też będzie się można fajnie ponosić. No i powozić dużym autem.
0: Ostatnie słowo.
1: Jutro znów się bawimy razem z wami, jak zawsze w Melo po 8:00.

0: Modelki i Włodarski. Dzisiaj bardzo ważne, żeby od samego rana 13 we wtorek każdy ruch był przemyślany. Słuchajcie, w jakim kierunku sztuczna inteligencja się rozwija i do czego, do jakich oryginalnych prac ostatnio zostaje wykorzystywana? O tym już za kilka chwil w Melo. A wcześniej Lily Wood. Jest prawie w 8:30.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
10: Muzyka i głos AI.

0: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleo Farm.
3: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajku.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Po reklamie.

0: podkręcamy tempo w Melo Radio. Za 17 minut, 9 będziemy już mieli, no i już mamy sztuczną inteligencję do wielu różnych celów i sytuacji wykorzystywaną. Bardziej wam życie ułatwia czy utrudnia? Korzystacie? Słuchajcie, sztuczna inteligencja obecnie wymyśla desery w japońskich sklepach. Jedna z sieci testuje takie wykorzystanie AI do opracowywania nowych smaków deserów. No mówią, że algorytmy pomagają proponować nietypowe połączenia, na które podobno człowiek by nie wpadł. No to co, czekam na ciasto czekoladowe z ogórkiem i musztardą.
1: Smacznego!

0: Rocha, to Around i Tiesto i najlepszy drop nowych hitów, który mamy dla was w Meloradiu. Mamy też newsy. Marcin, o tym co za chwilę.
1: Masz może pożyczyć 450 tysięcy funtów?
0: Jasne.
1: Bo samochodu szukam i taki się znalazł, fajna okazja, wiesz, po starszej pani.
2: Już o 9:00 zagramy.
0: Bauza i Magnetic Melo. Słuchajcie, w gratisie dorzucę wam jeszcze prognozę pogody. Będzie o tym, czy będzie padać, czy poświeci.
3: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Jest, jest, jest!
6: Co cię tak cieszy, kochanie?
5: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
6: W czym?
5: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
6: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
5: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl.
4: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
4: Zapraszamy do salonu Toyoty Auto Kamiński w Koninie, ulica Spółdzielców 15.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
20: Jak pięknie! Gdzie kupiłaś?
21: W Market Mat w Starym Koninie w salonie mebli i podłóg wyposażyłam mieszkanie. Tam kupisz sypialnie, wypoczynki, meble dziecięce, materace, stoły, krzesła, wybierzesz wykładziny, dywany i panele.
22: Stary Konin, ulica Witolda Sztarka 3.
23: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
24: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
23: Pieskie życie ma smak!
24: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
25: Po reklamie. Trafik.
26: Sprawdzamy sytuację na konińskich drogach. Przypomnę o ruchu wahadłowym na ulicy Wałta Rejwy, pod remontowanym wiaduktem trasy warszawskiej. W porannym szczycie przejazd może zająć więcej czasu, dlatego jeśli możecie, to zaplanujcie trasę z wyprzedzeniem. I przede wszystkim nie próbujcie nadrabiać straconych minut za kierownicą. Zdejmijcie nogę z gazu. Około 6 stopni Celsjusza. Na niebie chmury, choć one stopniowo ustąpią miejsca rozpogodzeniom. Tak więc warunki zapowiadają się spokojnie, bez deszczu, więc to dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy planują dziś wyjście z domu po południu. Temperatura będzie systematycznie wzrastać i w kolejnych godzinach osiągnie maksymalnie 13 stopni. Tak więc jeśli słońce pozostanie z nami na dłużej, to ten wtorek może być całkiem przyjemny.
0: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: Dwa statki zostały trafione przez drony na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii. Jeden z nich zatonął. Za podanie ciepłego posiłku czy ogrzanie migranta będzie grozić do 3 lat więzienia. Taki będzie efekt regulacji, którą proponuje resort spraw wewnętrznych i administracji. Prawnicy są oburzeni, pisze dziś o tym Rzeczpospolita. Hubert Hurkacz zagra o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Hubert przyznaje, że niedawna wygrana z Nowakiem Dziokowiczem może być ciężarem.
27: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę. Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
1: Początek pojedynku Hurkacza z Dawidowiczem-Fokiną około 13:30. Bentley zbudowany dla brytyjskiej królowej Elżbiety trafił na aukcję. Jego cena może sięgnąć nawet 450 tysięcy funtów, ale przecież jest w dobrym stanie. Starsza pani jeździła nim tylko do pałacu.
28: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Dzisiaj wtorek 13, więc nawet bez takiej fury to niektórzy mają niezłą jazdę od samego rana. A my jeszcze bardziej podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Baldek Darłak, siemano, hej, jest 9:00.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, 12 minut po godzinie 9. Mamy dzisiaj wtorek, ten jedyny taki wyjątkowy, bo 13 we wtorek dzisiaj się słyszymy. Słuchajcie, ale okazji jest więcej do tego, żeby poczuć się dzisiaj fantastycznie. No. Dzień noszenia garnituru jest.
1: O, proszę, nie ma.
0: No, akurat. Dzień noszenia garnituru, ale też jest dzień nienoszenia, słuchajcie, bo jest dzień bez stanika też dzisiaj przy okazji.
1: Też także nie założyłem, więc
0: no,
1: to jest okay.
0: Przypominamy, nie? A za chwilę to o tym wam powiemy, jakie pamiątki z podróży są ostatnio bardzo modne i ludzie je przywożą i noszą.

0: Bryska jak Lana Del Rey w Melo. No i lato, to wróćmy jeszcze wspomnieniami trochę do tego lata, bo wiadomo, jak lato, to wakacje, wyjazdy, podróże, no i pamiątki z różnych fajnych miejsc. Lubisz sobie coś tam przywieźć od czasu do czasu?
1: Pewnie, że lubię.
0: To może być teraz zaskoczony, uwaga, bo jest nowa moda w podróżowaniu. Ludzie się chwalą, że jako pamiątki przywożą na przykład torby z lokalnych supermarketów, ale nie, że z zakupami, tylko takie zwykłe torby po prostu z marketów, żeby nie powiedzieć reklamówki. Nie magnes na lodówkę, ani kubek z nazwą miejscowości, ale właśnie takie niby proste i zwykłe przedmioty codziennego użytku z odwiedzanych miejsc ludzie przywożą.
1: Powiem ci, że taką bawełnianą to bym sobie przywiózł z paru marketów.
0: To
1: jakaś za granicą
0: myśl i byłbyś wtedy w trendzie. Ten trend jest określany jako tak zwany pilgrim merch. A ja się tak zastanawiam, czy hotelowe ręczniki albo szampon też się liczą, bo jak tak, to mam znajomego, który trenduje już od dawna.

0: Griffin, World Away. W Melo Radio mamy wszystkie najbardziej energetyczne numery potrzebne w taki dzień jak dzisiaj, wtorek 13. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Już prawie w pół do 10. Criss Cross Amsterdam, między innymi będzie też Natalia Nykiel, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, złoty 99. Kaufland.
15: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
16: Restauracja Old Garden, Sycewo 17 zaprasza. Wojtek Cugowski i koncert I dla siebie zacznij żyć. Już 24 października. Piosenki z najnowszej płyty, przeboje zespołu Bracia oraz wspomnienia muzycznych legend. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. Wojtek Cugowski i Old Garden zapraszają.
17: Może to coś da.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Koninie uprzejmie informuje, że prowadzi punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacji. W Koninie przy ulicy Dworcowej 7 oraz przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 14 w budynku przedszkola. Środki na działanie punktów zostały przekazane przez miasto Konin z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Informacje pod numerem telefonu 63 240 13 72 lub na stronie www.tio.konin.pl.
21: Wyprzedaż w Omoda & Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj, odwiedź salon Omoda & Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda & Jayku. Czas na twój nowy samochód.
22: Olet!
0: Centrum Ceramiki Bocian Płytomex. Mega wyprzedaż płytek ceramicznych, 250 m². Żaden market w Polsce nie przebije naszych cen. Największy wybór, najniższe ceny i natychmiastowa dostępność. Centrum Ceramiki Bocian Płytomex. Turek, ulica Konińska 24. Bardzo gorąco polecam. Michał Wiśniewski.
1: Uwaga, Konin. Szukasz zniczy w najlepszych cenach? Zajrzyj do nas. Ponad 500 wzorów zniczy, duży wybór, piękne wzory i najlepsze ceny w Koninie. Znajdziesz nas w Koninie na Zatorzu, ulica Chopina 21F, pasaż handlowy. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku od 9 do 18.30, a w soboty od 9 do 15. Najtańsze znicze w Koninie. Chopina 21F, Zatorze, pasaż handlowy. Wpadnij i przekonaj się sam.
22: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
23: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
24: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
25: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
26: O reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

Natalia Nekiel w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na pogodę i humor szefa to raczej nie macie wpływu, ale za to możecie podziałać w temacie finansów, bo jest szybka kasa do zgarnięcia. Słuchajcie, czekają 200 i od razu można sobie poprawić humor 13, bo jak do was zadzwonimy, to pieniądze będziecie mogli wydać od razu. Tak to fajnie.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Don't Go Breaking My Heart, Joel Corey, a to jest Adi, który ma dużo dobrych rzeczy dla was na tego 13.
1: No bardzo, naprawdę. Tak mi się wszystko pięknie układa, że to jest szok. Tak mi się dzisiaj też nie chce, że o matko, ale zaraz o tym pogadamy więcej, bo wtorek to jest strasznie trudny dzień tygodnia, ale damy radę.
2: A już o 10 zagramy.
1: No właśnie, zagramy m.in. Toby Romeo i Fly High.
0: Obiecuję, że jutro będzie już łatwiej.
1: Naprawdę no, tak.
0: Racja. Będę w 6:30, wy też bądźcie.
1: Supi, supi. Ja was zapraszam i za chwilę pogadamy o tym, że się nie chce i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby jednak się zachciało.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Panie Pascalu.
10: Tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Uwaga! Komunikat dla firm transportowych i logistycznych. Websat przeprowadza bezpłatny audyt paliwa i czasu pracy kierowców. Bez opłat, bez zobowiązań. To obszary, w których flota traci pieniądze każdego dnia. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie web-sat.pl. Powtarzam, web-sat.pl. Websat. Upraszczamy zarządzanie transportem i logistyką.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Wyprzedaż w Omoda & Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj, odwiedź salon Omoda & Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda & Czas na twój nowy samochód.
6: Ole! Centrum Ceramiki Bocian Płytomex. Mega wyprzedaż płytek ceramicznych, 250 000 m². Żaden market w Polsce nie przebije naszych cen. Największy wybór, najniższe ceny i natychmiastowa dostępność. Centrum Ceramiki Bocian Płytomex. Turek, ulica Konińska 24. Bardzo gorąco polecam, Michał Wiśniewski.
7: Jazda! Jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie, prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób, kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS, turbo promocje, turbo szkoleniowcy, turbo szkoła jazdy, Konin Poznańska 47, 500 076 890.
8: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27, Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
9: Kochanie, ja już rady nie daję. Ciągle tylko praca, stres, stres, praca.
10: A może odwiedzimy Niagarę?
9: Przecież nie stać nas na podróż za ocean.
10: Głuptasie. Centrum rekreacji w hotelu Niagara. Mają tam wszystko, czego nam trzeba. Gabinet odnowy biologicznej, sauna, jacuzzi, siłownia, bilard, squash i kręgielnia.
9: Niech zaleje nas Niagara. Wodospad relaksu.
10: Niagara. Centrum rekreacji Węgle w koło Konina. Rezerwacja. Telefon 63 240 80 88.
11: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
12: Tak, a co?
11: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
12: Już robię drugą.
11: Na komputer.
12: Już biorę pożyczkę.
11: Na co?
12: Na komputer, moje ty szczęście.
13: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Aliorbank albo nic.
13: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
15: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w galerii nad jeziorem w Koninie.
16: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
19: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
18: O, pieskie życie ma smak!
19: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
20: Po reklamie. Meloradio Konin. Trafik.
21: Poranny szczyt powoli dobiega końca, to w Koninie nadal trzeba uważać na utrudnienia przy wiadukcie trasy warszawskiej. Na ulicy Wałtarejwy obowiązuje ruch wahadłowy związany z remontem. Kierowcy, lepiej uzbrojcie się w cierpliwość i przygotujcie na możliwe opóźnienia. Zachowajcie ostrożność i w miarę możliwości wybierzcie alternatywną trasę.

0: Godzina 10, a termometry w Koninie pokazują około 8 stopni Celsjusza. Na niebie mamy sporo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Deszczu nie widać, temperatura nadal będzie rosła i w południe zbliży się do około 10 stopni Celsjusza. To zdecydowanie pogodniejsza część dnia, choć jesienne powietrze już będzie chłodne. Mimo to, jeśli wybieracie się na spacer lub załatwiacie sprawę na mieście, to pogoda powinna Wam sprzyjać. Pamiętajcie jednak o kurtce.
1: To są newsy Meloradia Konin.
0: Ola Wasilewska, zapraszam. Prace przy budowie nowego cmentarza komunalnego w Koninie idą pełną parą. Przypomnę, że powstaje on przy ulicy Marantowskiej, na północ od Niesłusza. Mówi zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów.
2: Nie ma żadnych opóźnień, wszystko jest zgodnie z harmonogramem. Wykonawca też nie ma żadnych problemów w tym zakresie. Zostały już zrealizowane wszystkie sieci branżowe, także odwodnienie zostało zamontowane na cmentarzu. Teraz trwają prace na różnych etapach, związane z budową ogrodzenia, altany śmietnikowej, domu pogrzebowego, bo jest to też duże zadanie na tym cmentarzu.
0: A w zależności od stanu miejskich finansów, cmentarz będzie gotowy w połowie przyszłego roku lub na początku 28. Z kolei 20 hektarów terenów sportowo-rekreacyjnych będą mieli mieszkańcy gminy Kazimierz Biskupi. Zostanie tam wybudowany m.in. nowy stadion, infrastruktura do uprawiania lekkoatletyki i wodny plac zabaw. Całość będzie kosztowała ponad 58 milionów złotych. Na sam koniec przypomnę, że w całym województwie wielkopolskim obowiązuje zakaz użytkowania pozaklasowych kotłów na paliwa stałe. Za korzystanie z tzw. kopciuchów grozi grzywna do 5000 zł.
3: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Kolej wjeżdża z nowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi aż 600 pociągów dziennie. Połączeń przybędzie najwięcej do Warszawy, Poznania, Szczecina, Wrocławia i Trójmiasta, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta odjazdy co pół godziny, co godzinę Poznania.
4: Pociągi mają też jeździć szybciej, na przykład z Krakowa do Gdańska w 4 godziny i 45 minut. Nie żyje amerykański aktor R.J. Mead. Był znany z roli syna Waltera White'a w serialu Breaking Bad. Miał 34 lata. Po próbie zamachu na samolot Fly Dubai, Izrael zakazał lotów dla załóg z 31 państw. Chodzi głównie o kraje muzułmańskie. Miniaturowe roboty mogą zastąpić operacje na otwartym sercu. Według naukowców w przyszłości będą dostarczały leki prosto do odpowiedniego miejsca.
6: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Na zegarach 10, siemanko, Adi z tej strony. Kiedy inni gadają, my już gramy, Tobi Romeo i Fly High i to jest pozycja, którą zacznę. A w międzyczasie pytam, czego Wam się dzisiaj nie chce? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Nagrajcie głosówki. A nasz WhatsApp na meloradio.pl.

0: Kung, Theophilus London i Galaxy, 14 minut po 10, podkręcamy tempo, a ja dzisiaj pytam, czego wam się nie chce? Bo ja jakiś taki dzisiaj trochę jestem leniwy, szczerze mówiąc. Kądziu?
1: Czego mi się dzisiaj nie chce? Nie chce mi się siedzieć w domu, ale muszę, bo jestem przeziębiony i boli mnie gardło, pozdrawiam.
0: Ale bidula, stary, jesteśmy z tobą, nie przejmuj się niczym, wszystko będzie okej, zaraz wyzdrowiejesz i będziesz hasał jak ta rosałka. A czego wam się dzisiaj nie chce? Czekam na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Dawajcie, jestem mega ciekawy, czekam na głosówki. I've been fighting.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Neptunika, What If, tak gram wam w Meloradio, 26 minut po 10. Cały czas też czekam na wasze głosówki, pytanie, czego wam się dzisiaj nie chce, może macie coś takiego tough do załatwienia, jestem mega, ale to mega tym tematem zainteresowany. WhatsApp Meloradio znajdziecie na meloradio.pl, tam możecie też bezpośrednio kliknąć sobie i macie dostęp. O, i już, możecie nagrywać. A w tej godzinie, Livka, poza tobą nic, pięknie to zagra.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Uwaga! Komunikat dla firm transportowych i logistycznych. Websat przeprowadza bezpłatny audyt paliwa i czasu pracy kierowców. Bez opłat, bez zobowiązań. To obszary, w których flota traci pieniądze każdego dnia. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie web-sat.pl. Powtarzam, web-sat.pl. Websat. Upraszczamy zarządzanie transportem i logistyką.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Wyprzedaż w Omoda & Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj, odwiedź salon Omoda & Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda & czas na twój nowy samochód.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
13: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Kierowco, zapamiętaj! Andgum Andrzeja Kłopotowskiego oferuje oleje, filtry, akumulatory i autoczęści, usługi wymiany opon, prostowania felg, wymiany pasków rozrządu, naprawy układów wydechowych, hamulcowych, zawieszenia, serwis klimatyzacji. W sprzedaży już szeroka gama opon zimowych. Andgum Andrzeja Kłopotowskiego. Torowa 6A obok Szewca. Telefon 63 243 22 57. Całodobowa pomoc drogowa 695 742 672.
16: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
17: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Niezmiennie klimat genialny, dużo pozytywnej energii. No i podkręcanie tempa. Czyli wiecie, że słuchacie Melo i bardzo dobrze. One Night of Love to Marlon Hofstadt i 18 minut do godziny 11. Szybkie przypomnienie, kindly reminder, to jest very istotne. Szybka kasa, 200, nawet 500 złotych. Ja wiem, pieniądze szczęścia nie dają. Piszecie mi o tym, wszyscy jesteście tak szczęśliwi i w ogóle zakochani. Super, bardzo się cieszę waszym szczęściem. Ale hajs też może dać trochę uśmiechu. 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Napiszcie o tym na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I jak już to zrobicie, to miejcie włączony dźwięk w telefonie, bo do was oddzwonimy. Kygo, Take Me Back już teraz.

0: James Hype i Confession w Melo Radio. 10 minut do 11. Podkręcamy tempo i Marcin Sikora właśnie do mnie dołączył. Siema.
1: Cześć.
0: Co tam masz w newsach?
1: Będzie pewna prawda o lekarzach i leczeniu.
0: Czy będzie to prawda niebezpieczna?
1: No dla niektórych być może, dla naszych portfeli na pewno.
0: O, no i teraz to się nazywa konkretem. Dobrze, w takim razie bądźcie blisko Meloradia, bo jak widzicie, będzie grubo.
2: A już o 11 zagramy.
0: Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Meloradio. I tak rytmicznie wejdziemy w 11. To zagram bardzo, ale to bardzo chętnie.
2: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
4: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesiński.
5: Afsz! Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm.
4: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon, Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Neonet, Neonet.
10: To korzyści pełen sklep.
9: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat.
11: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099, a do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
12: Kierowco, zapamiętaj! Antgum Andrzeja Kłopotowskiego oferuje oleje, filtry, akumulatory i autoczęści, usługi wymiany opon, prostowania felg, wymiany pasków rozrządu, naprawy układów wydechowych, hamulcowych, zawieszenia, serwis klimatyzacji. W sprzedaży już szeroka gama opon zimowych. Antgum Andrzeja Kłopotowskiego. Torowa 6A obok Szewca. Telefon 63 243 22 57. Całodobowa pomoc drogowa 695 742 672.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
17: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
18: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Uwaga! Komunikat dla firm transportowych i logistycznych. Websat przeprowadza bezpłatny audyt paliwa i czasu pracy kierowców. Bez opłat, bez zobowiązań. To obszary, w których flota traci pieniądze każdego dnia. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie web-sat.pl. Powtarzam, web-sat.pl. Websat. Upraszczamy zarządzanie transportem i logistyką.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Po reklamie. Pogoda.
23: Przed południem w Koninie mamy około 9 stopni Celsjusza. Słońce nadal przebija się przez chmury, a niebo stopniowo zaczyna się nieco bardziej zachmurzać. Na szczęście opadów nie przewidujemy, więc parasole nie będą Wam dziś potrzebne. Temperatura będzie dzisiaj jeszcze rosła i wczesnym popołudniem osiągnie około 13 stopni Celsjusza. To dobra wiadomość dla tych, którzy planują krótki spacer po pracy. Choć słońce poprawia nam nastrój, to pamiętajcie, jesień nie powiedziała ostatniego słowa.
22: To są newsy Meloradia Konin.
23: Ola Wasilewska. Zapraszam. Konińskie szkoły zwiększają środki bezpieczeństwa po atakach nożowników w kraju. W drugim Melo wprowadzono system wejść i wyjść za pomocą kart, mówi dyrektorka szkoły Małgorzata Koziarska-Sip.
24: System sprawdza nam się doskonale. Każdy uczeń widzimy w monitoringu, w systemie imiennie, czy jest w szkole, czy szkołę opuścił, więc jest to dla nas bardzo istotne. Na teren szkoły nie wejdzie nikt, kto się taką kartą nie odbije. Na teren szkoły można wejść po uruchomieniu teledomofonu.
23: A dodatkowo w zeszły piątek pracownicy ochrony sprawdzali plecaki i torby uczniów i nauczycieli. Działania będą kontynuowane. A na Zatoszu odnowiono mural przedstawiający znanych Koninian. Nowe wielkoformatowe wydruki przygotowała lokalna drukarnia, a zaprojektował je artysta Mateusz Dryjer. Wśród postaci są m.in. Janina Weneda, Zofia Urbanowska i Mieczysław Becker. Na koniec apel strażaków ochotników z OSP Konin Chorzeń. W ramach Różowego Października przypominają o profilaktyce raka piersi. Ich nagranie w mediach społecznościowych zdobyło już ponad 5 tysięcy polubień.
0: Minuta do 11:00. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
1: Był kolejny alert związany z rosyjskim atakiem u naszych wschodnich sąsiadów. W powietrzu operowało polskie lotnictwo. W Berlinie zatrzymano kolejną osobę w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. To prawdopodobnie kierowca zatrzymanych już wcześniej dwóch obywateli Francji. Patrole do odwołania pozostają w pobliżu szkół. Do tej pory policja skontrolowała 108 tysięcy placówek i zatrzymała już 167 osób, mówi premier Donald Tusk.
25: Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
1: Sytuacja w internecie uspokaja się. Lekarze przyjmujący pieniądze i prezenty od firm farmaceutycznych częściej przepisują leki. Tak wynika z przeglądu 93 badań. Według Międzynarodowego Zespołu Naukowców całe leczenie jest przez to droższe.
0: XD. Nawet bym nie pomyślał. Szok.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Chcesz mi powiedzieć, że to wszystko wina czekolady?
1: No na przykład.
0: No nieźle. Słuchajcie, badajcie się, dbajcie o siebie i pamiętajcie, że słuchacie Meloradia, bo tutaj podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy. Bibi Rexa.

Armin Van Buren, Sasha i Everlasting w Melo Radio, ależ to pięknie brzmi. I też pięknie brzmiało w Kolumbii, bo widzę właśnie, że Armin Van Buren doskonale bawił się w tamtejszych rejonach. Nicky Romero trochę pozazdrościł, ale wysłał serduszko. Generalnie facet też wrzucił piękne foty na swojego Instagrama, także możecie zwrócić na to uwagę. A jak chcielibyście być z Arminem trochę bliżej, no może nie aż tak blisko, jak pomyśleliście sobie od razu, ale na przykład posłuchać jego ultra cudownego Estate of Trance, no to w dobrym Melo będziecie mieli okazję. A to już piątek po 22, także szykujcie się na fajne muzyczne dostania. Doznania, chciałem powiedzieć, no. Dostania zresztą też. Pan w dresach teraz, Ray Dalton.

0: Sexy Magic. I powiem wam, ta basówka, którą słyszymy, no teraz to akurat jest perkusja, dobra, ale wcześniej była taka basówka i ona też jest taka mega sexy, trochę funkowa, trochę taka, trochę w stylu Red Hot Chili Peppers, ale generalnie naprawdę mega, mega sexy, mega fajnie. No, a w tej godzinie jeszcze muzycznie też będzie bardzo przyjemnie, bo pojawi się Swedish House Mafia. No i przypomnę wam klasyk od Sean Baker, Give. To wszystko w tej godzinie, nigdzie nie odchodźcie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Konin na 99,6 FM. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5. Facebook goldkram.pl.
11: Yes, yes, yes!
12: Co cię tak cieszy, kochanie?
11: Aha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
12: W czym?
11: Czy wiesz, że ruszyła budowa piątego etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
12: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
11: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl.
2: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
13: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wyprzedaż w Omoda & J-ku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj, odwiedź salon Omoda & J-ku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda & J-ku. Czas na twój nowy samochód.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
7: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
6: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
7: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
6: Spróbuj koniecznie.
7: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
8: Zapraszamy do sklepu oraz wypożyczalni sprzętu medycznego Patron. Tutaj kupisz materiały medyczne, środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne, peruki, bieliznę, protezy piersi i więcej. Wypożyczysz łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, koncentratory tlenu, balkoniki, kule ortopedyczne. Sklep oraz wypożyczalnia sprzętu medycznego Patron, Konin Zakładowa 5B.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja Najniższej Ceny.
10: Po reklamie.

Filipek, Nel, Sermich, niech się kręci. 20 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo i przypominam o tym, że jest październik, a to bardzo ważny miesiąc. Dziewczyny, kobiety, laski. Sprawa jest do was, no bo wiecie, że my faceci was uwielbiamy, jesteśmy waszymi największymi fanami i stąd taka prośba ode mnie w imieniu facetów. Badajcie się, bo październik to jest miesiąc profilaktyki i warto dowiedzieć się nieco więcej na temat tego, jak wygląda kwestia naszego zdrowia, bo nawet jeżeli coś tam by wyszło, to jest ogromna szansa na to, że wcześniej wykryte może zostać też szybko wyleczone. Także dbajcie o siebie, bo to bardzo ważne, a wy panowie zmotywujcie się i też pogadajcie z waszymi ukochanymi, żeby faktycznie podjąć te badania i sprawdzić, czy wszystko jest okej.

0: Offenbach, Star Sailor i Four to the Floor w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Prawie 12. Czas będzie jak szalony, 10 minut do 12. Redaktor Sikora, Jemanko.
1: No cześć. Powiedz mi, czy chciałbyś zmienić pracę?
0: Nie. Ja bardzo lubię swoją pracę.
1: Okej, rozumiem. Polacy jednak nie podzielają twojego optymizmu.
0: No, znaczy, powiem wam tak. Ja wygrałem swoją szóstkę jakby w pewnych loteriach i ja uważam, że wygrałem i ja mam fajną pracę, bo mogę mówić żarty i jeszcze mi za to płacą.
1: No właśnie.
2: A już o 12 zagramy.
0: A czy te żarty są śmieszne, to już inny temat. Alan Walker i Fate. Stary, no widziałbyś mnie przy arkuszu kalkulacyjnym?
1: Nie, ale o tych nieśmiesznych żartach to z szefem pogadasz.

0: Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Reklama. Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl. Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
1: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od Artdom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz Artdom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
2: Boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.
3: Uwaga, Konin! Szukasz zniczy w najlepszych cenach? Zajrzyj do nas! Ponad 500 wzorów zniczy, duży wybór, piękne wzory i najlepsze ceny w Koninie. Znajdziesz nas w Koninie na Zatorzu, ulica Chopina 21F, pasaż handlowy. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku od 9 do 18.30, a w soboty od 9 do 15. Najtańsze znicze w Koninie. Chopina 21F, Zatorze, pasaż handlowy. Wpadnij i przekonaj się sam.
4: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Restauracja Old Garden, Sycewo 17 zaprasza. Wojtek Cugowski i koncert I dla siebie zacznij żyć. Już 24 października. Piosenki z najnowszej płyty, przeboje zespołu Bracia oraz wspomnienia muzycznych legend. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. Wojtek Cugowski i Old Garden zapraszają.
1: Może to coś da.
2: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
3: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
7: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
6: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
7: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
6: Spróbuj koniecznie.
7: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
8: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.

0: słuchaj na 99.6 FM. Pogoda.
1: I w Koninie około 10 stopni Celsjusza. Na niebie pojawia się coraz więcej chmur, ale miejscami nadal możemy liczyć na przejaśnienia. Deszczu nie zapowiadamy, dlatego warunki do spacerów pozostają całkiem dobre. Temperatura w kolejnych godzinach będzie jeszcze wzrastać i osiągnie dziś maksymalnie około 13 stopni Celsjusza. Później zrobi się nieco bardziej pochmurno, ale nadal powinno być spokojnie i bez większych zmian w pogodzie. A kurtka wciąż się przyda.
0: To są newsy Meloradia Konin.
1: Ola Wasilewska. Zapraszam. Sprawa 16-latka, który opublikował w piątek nagranie z maczetą i groźbami wobec szkół, ma ciąg dalszy. Konińska policja zatrzymała dwóch uczniów, którzy również zamieszczali w sieci nieodpowiednie filmy. Autorami są 11- i 12-latek. Ich zachowaniem zajmie się teraz sąd rodzinny. Z kolei w połowie przyszłego lub na początku 28 roku zostanie otwarty nowy cmentarz komunalny w Koninie. Powstaje on przy ulicy Marantowskiej. Trwają już tam prace związane z mediami, a budowane są m.in. ogrodzenie, kolumbaria i dom pogrzebowy. Mówi zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów.
2: Przygotowywany jest także parking przed cmentarzem. No i za chwilę też będziemy pewnie ogłaszać przetarg na budowę drogi od ulicy Przemysłowej. Mamy już wszystko wywłaszczone, mamy przygotowany projekt techniczny.
1: Budowa nowego cmentarza zostanie w całości sfinansowana z budżetu miasta. A skoro mowa o funduszach, to wiedzę na ich temat będzie można poszerzyć podczas godzinnego webinarium. Spotkanie online o aktualnych programach funduszy europejskich dla Wielkopolski odbędzie się w najbliższy czwartek. Zajęcia prowadzi Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Jedna osoba z tonącego statku została uratowana, 15 osób z drugiej jednostki zostało ewakuowanych. To po ataku dronów na Morzu Czarnym w pobliżu Bułgarii. Według szefa dyplomacji Ukrainy ataku dokonała Rosja. 64% Polaków chce zmienić pracę, by otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Tak wynika z raportu Manpower. Z kolei 17% badanych twierdzi, że nic nie skłoniłoby ich do zmiany pracy. Zmieniamy temat. Kolorowe balony ustąpiły miejsca miechunkom. Nowa jesienna instalacja ozdobiła Stare Miasto w Lublinie.
5: Idealnie w klimat. Myślę, że pasuje tutaj do ulicy Lublina.
6: Kolorowa, ładna.
5: Rzeczywiście tak kojarzy się z jesienią.
4: Tak mówili turyści i mieszkańcy. Czerwona koszulka Michaela Jordana sprzedana na aukcji została wylicytowana za 14 milionów dolarów. Koszykarz wystąpił w niej w finałach Ligi NBA w 1998 roku.
3: Czy jeżeli ja wystawię swoją koszulkę, też będzie tyle warta?
4: Ale wypierz ją najpierw, wiesz?
3: A myślisz, że ta była wyprana?
4: No właśnie, myślę, że nie.
3: No to moja też nie będzie.
7: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Bo to trzeba fason trzymać, nie? 12 na zegarach, siemanko, Adi z tej strony. Kiedy inni gadają, my już gramy. Obiecałem, że będzie epicko, no pewnie, że będzie. Alan Walker, Ava Max, Fate. No to rura.

Robin Schulz i Take It Slow w Melo Radio. 15 minut po 12. Wy też na chwilę zwolnijcie. Wiem, że ciężko pracujecie, wiem, że chcecie, żeby wszystko było dowiezione, bo jesteście bardzo ambitni w ogóle, ale bez kitu. Zróbcie sobie chwilę przerwy. Może, ej, to jest dobry moment na to, by coś zjeść. Jakiś obiadek, jakiś lunchik, wiecie, tak korpo, nie? Ale generalnie pamiętajcie o tym, że chwila przerwy w pracy to nic złego i że dobrze by było się nawet trochę rozprostować, nawet wstać, bo jak będziemy cały czas siedzieć przy tych biurkach, słuchajcie, to ja nie mam dobrych wieści, bo potem będą nas bolały plecy. Część sobie teraz pewnie pomyślała, ty, ale zaraz, mnie już bolą plecy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok napadem schowane napoje, po to bo chcę wypić toast na koniec. To

0: Two Colors i Prima Donna w Melo Radio, 28 minut po 12. Podkręcamy tempo z chłopakami, którzy zadbali o to, żebyśmy mieli fajny, muzyczny sztosik. I ja jestem im za to wdzięczny, bo naprawdę wiedzą, co robią. A odnośnie tych, co wiedzą, co robią, będzie jeszcze między innymi, uwaga, Pitbull, Avalan, Marlon Hofstadt. Będzie dobrze.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Wyprzedaż w Omoda & Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj, odwiedź salon Omoda & Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda & Jayku. Czas na twój nowy samochód.
6: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Koninie uprzejmie informuje, że prowadzi punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacji. W Koninie przy ulicy Dworcowej 7 oraz przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 14 w budynku przedszkola. Środki na działanie punktów zostały przekazane przez miasto Konin z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Informacje pod numerem telefonu 63 240 13 72 lub na stronie www.tio.konin.pl.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Ole! Centrum Ceramiki Bocian Płytomex. Mega wyprzedaż płytek ceramicznych, ćwierć miliona metrów kwadratowych. Żaden market w Polsce nie przebije naszych cen. Największy wybór, najniższe ceny i natychmiastowa dostępność. Centrum Ceramiki Bocian Płytomex. Turek, ulica Konińska 24. Bardzo gorąco polecam. Michał Wiśniewski.
15: Kierowco, zapamiętaj! Andgum Andrzeja Kłopotowskiego oferuje oleje, filtry, akumulatory i autoczęści, usługi wymiany opon, prostowania felg, wymiany pasków rozrządu, naprawy układów wydechowych, hamulcowych, zawieszenia, serwis klimatyzacji. W sprzedaży już szeroka gama opon zimowych. Andgum Andrzeja Kłopotowskiego. Torowa 6A obok Szewca. Telefon 63 243 22 57. Całodobowa pomoc drogowa 695 742 672.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik, więcej niż się spodziewasz.
3: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Wojtek Cugowski i koncert I dla siebie zacznij żyć. Już 24 października. Piosenki z najnowszej płyty, przeboje zespołu Bracia oraz wspomnienia muzycznych legend. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. Wojtek Cugowski i Old Garden zapraszają.
20: Może to coś da.
3: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz kiełbasa staromiejska 29,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
21: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
22: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
23: Po reklamie.

Lordly, 17 minut do godziny 13. Tu Melo Radio. Wiem, że wtorek, wiem, że do weekendu jeszcze trochę, ale zobaczcie, jutro już będzie środa i będziemy mega blisko piątku. I skoro o piątku gadamy, no to w piątek po 18 jest 30 Melo Radia. Ja tu widzę, że bez przerwy na miejscu pierwszym to pojawia się ona, czyli Liwka z numerem Poza Tobą Nic. A są jeszcze inne fajne sztosy, na które fajnie by było zagłosować. I tutaj mój pomysł na to, by rzeczywiście się pochylić nad tym numerem. I Like, Marlon Hofstadt i Soft Star. Uważam, że to jest nuta, która zasługuje na wasze głosy. Jeżeli tylko chcecie, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam głosujcie. Imo, naprawdę sztosik.

0: bardzo nastrojowe nagranie. Avalon for Nothing w Melo Radio, 8 minut do godziny 13. No i już za niedługo dowiemy się, co nowego w kraju i na świecie. Będziemy mieli dla was najnowsze newsy Melo Radia, ale to, czego możecie być pewni, no to zadbamy o was, żebyście mieli bardzo dużo dobrej muzyki. Nie bez powodu, bo ta pogoda to po prostu jest jakaś porażka dzisiaj. Dużo słońca generalnie życzę.
1: A już o 13 zagramy.
0: O, mam słońce, gordo, loco loco. I ten numer zagramy jeszcze wtedy, kiedy inni będą gadać.
2: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Uwaga! Komunikat dla firm transportowych i logistycznych. Websat przeprowadza bezpłatny audyt paliwa i czasu pracy kierowców. Bez opłat, bez zobowiązań. To obszary, w których flota traci pieniądze każdego dnia. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie web-sat.pl. Powtarzam, web-sat.pl. Websat. Upraszczamy zarządzanie transportem i logistyką.
7: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź salon firmy Dux w Koninie przy alei 1 maja 19G. Szczegóły www.daikin.pl.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
11: Za mniej!
12: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Neonet, Neonet,
17: to korzyści pełen sklep.
16: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
18: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
19: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie, prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób, kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje, turbo szkoleniowcy, turbo szkoła jazdy. Konin Poznańska 47, 500 076 890.
20: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
19: nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
1: Castorama.
21: Teoria
1: i praktyka.
21: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
23: Zapraszamy do sklepu oraz wypożyczalni sprzętu medycznego Patron. Tutaj kupisz materiały medyczne, środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne, peruki, bieliznę, protezy piersi i więcej. Wypożyczysz łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, koncentratory tlenu, balkoniki, kule ortopedyczne. Sklep oraz wypożyczalnia sprzętu medycznego Patron, Konin Zakładowa 5B.
19: O reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.
24: Dochodzi 13. Dorota Wertycka. Zarzuty dla mężczyzny, który nawoływał w internecie do zabójstwa m.in. premiera i marszałka Sejmu, to 46-latek zatrzymany w Obornikach w Wielkopolsce. Usłyszał także zarzuty znieważenia premiera i marszałka, dziennikarki, byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szósty dzień związkowcy w szpitalu w podkarpackim Sanoku prowadzą głodówkę. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki, która wdraża restrukturyzację w placówce zadłużonej na ponad 200 milionów złotych. Przerwa w działaniu usługi CIDG na portalu biznes.gov.pl potrwa do północy. W systemie wprowadzone zostaną zmiany, które mają zwiększyć m.in. ochronę danych przedsiębiorców. Pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej, znaleziony w lesie w Puławach w Małopolsce. Trafił na niego grzybierz i powiadomił służby. Saperzy z Krakowa zabrali i zneutralizowali niewybuch.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Siemano, 13 na zegarach i wtorek, który całe szczęście pomału mija i zbliża nas do weekendu, i to jest bardzo dobra wiadomość. Obiecałem, że będzie trochę słońca na antenie Meloradia. Obietnicę dotrzymuję. Gordo, Loco Loco, gramy to. No i gramy to nie bez powodu, bo kiedy idni gadają, to my już gramy.

Lost Frequencies, Mary Rose i Paraiso. Tak, podkręcamy tempo. 15 minut po 13. Podkręcamy tempo, to już mówiłem. A, wiem, co wam chciałem powiedzieć. Lost Frequencies, słuchajcie, skoro o nim mowa, to chciałem wam powiedzieć, że w piątek graliśmy jego jedną z nowości, bardzo ładną zresztą, Don't Forget About Me. Możecie to usłyszeć w Melo Radio, ale co jeszcze wam chcę powiedzieć? No to pan Lost się troszkę, że tak powiem, wzruszył, bardzo ładnie podziękował swoim fanom za to, że tak ciepło przyjęli jego muzykę i tak się chłop wzruszył i w ogóle się ucieszył, że aż swój merch wypuścił. Cóż za przypadek.

0: Let's Me Forget You. Tak, podkręcamy tempo. 27 minut po 13. Fajna ta nutka. A będzie takich więcej, to możecie być pewni. Na przykład pojawi się... No taka współpraca, której dawno u nas nie było, czyli Will.i.am i Britney Spears, Scream and Shout. Będzie można krzyczeć i krzyczeć. Będzie też Avicii, Yellow Black i Wake Me Up, to na pobudkę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Neonet, Neonet.
17: To korzyści pełen sklep.
16: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
18: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie 2, a od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Auć! Kłujący? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
17: Wyprzedaż w Omoda & Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda & Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda & Jayku. Czas na twój nowy samochód.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
21: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
22: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
23: Po reklamie.
24: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Natalia Dykel i Error. Dlaczego? Co ty zrobiłeś?
1: Adrian, grałem twoim i umarł.
2: No ale dlaczego ty spadłeś tam?
1: No bo myślałem, że jest double jump.
0: Dobra, słuchajcie, ja chciałem powiedzieć, że na kanale nadawczym możecie zobaczyć, że mamy konsolę w studiu i
1: bang, bardzo pakie, się... pakie hedy lecą.
0: No zaraz padniesz ty, no stary.
1: Spokojnie.
0: A, no i właśnie na tym kanale nadawczym dajcie znać pod zdjęciem z grą, w co mamy zagrać, co mamy dla was sprawdzić, bo my to z radością zrobimy. Także wbijajcie, kanał nadawczy na Instagramie, elo tu melo, to jesteśmy my, a już teraz gramy Tobi Romeo, Fly High.

0: bardzo ładne nagranie o miłości. Iben i All of My Love w Meloradiu i 8 minuty do godziny 14. Tak, podkręcamy tempo. No, Iga i Mikołaj w studiu, siemanko.
1: Cześć.
2: Hej.
0: Dużo energii macie.
2: Bardzo dużo, wyspaliśmy się.
0: Mikołaj szczególnie.
1: Bo ja, wiesz co wypiłem
0: a
1: przed
0: bez
1: chwilą.
0: Kitów,
1: dupnąłem, tak, można powiedzieć.
0: Dosłownie, nice. Mm-hmm. Nice. To ja dziękuję za dzisiaj, to będzie
2: prosimy
0: bardzo fajny freak fight.
3: A już o 14 zagramy.
1: Take Me Back, Kygo i Max McNown. No i z czego Beka?
0: Taki szybki jest.
1: No bo musiałem zerknąć, no.
0: Bardzo dziękuję, trzymajcie się, jutro słyszymy się o 10.
2: Zdrówka,
0: hejka.
3: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon Twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
6: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkador, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
7: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
8: Jak pięknie! Gdzie kupiłaś?
9: W Market Mat w Starym Koninie w salonie mebli i podłóg wyposażyłam mieszkanie. Tam kupisz sypialnie, wypoczynki, meble dziecięce, materacy, stoły, krzesła. Wybierzesz wykładziny, dywany i panele.
10: Stary Konin, ulica Witolda Starka 3.
11: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
12: Bo nie mam żadnych objawów.
13: Bo nie mam czasu.
14: Bo boję się diagnozy.
15: Bo wiecie co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
16: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
11: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Jest, jest, jest!
18: Co cię tak cieszy, kochanie?
17: Aha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
18: W czym?
17: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
18: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
17: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedle szafirowe konin.pl.
6: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik, więcej niż się spodziewasz.
7: Uwaga, Konin! Szukasz zniczy w najlepszych cenach? Zajrzyj do nas! Ponad 500 wzorów zniczy, duży wybór, piękne wzory i najlepsze ceny w Koninie. Znajdziesz nas w Koninie na Zatorzu, ulica Chopina 21F, pasaż handlowy. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku od 9 do 18.30, a w soboty od 9 do 15. Najtańsze znicze w Koninie. Chopina 21F, Zatorze, pasaż handlowy. Wpadnij i przekonaj się sam.

0: με το Radio Colin.
1: Zbliża się 14. Dorota Wertycka. Służby wyjaśniają, co dokładnie stało się w jednym z mieszkań przy ulicy Jagiełły w Kielcach. Znaleziono tam ciała 4 osób. Śledczy ustalają, kim są ofiary. Benzyna drożej, diesel będzie tańszy. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł. 11 groszy. Litr oleju napędowego maksymalnie może kosztować 7 zł. 98 groszy. Partnerzy nie ostrzegli nas przed rosyjskim atakiem balistycznym na Kijów, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Według doniesień mediów Amerykanie grozili wcześniej Ukraińcom, że jeśli ci nie wstrzymają uderzeń na rosyjskie rafinerie, to przestaną się z nimi dzielić informacjami wywiadowczymi. Sukcesy polskich tenisistów Mai Chwalińskiej w singlu w Wuhan i Jana Zielińskiego w deblu w Szanghaju, a na korcie gra właśnie Hubert Hurkacz.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Mikołaj, jestem tak stara jak ty, bolą mnie plecy.
3: Ja śpię na podłodze i mnie nie bolą od tego momentu.
2: Okej.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: Ale my dzisiaj nie o symptomach starości, tylko mamy bardzo dużo fajnych rzeczy przygotowanych dla was specjalnie.
2: Tak jest. Będziemy rozmawiać o zbliżającym się święcie, wydarzeniu, dniu, raczej chyba dniu w Polsce. Tak. To jeszcze w Polsce jeszcze nie święto, ale na pewno poruszymy. Będzie święto dla wszystkich fanów transu w dzisiejszym programie.
1: Mamy super
2: gości. Będziemy mieli dla was wyjątkowych gości właśnie. No i będziemy też rozmawiać o tym, że dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy.
1: Ja potwierdzam tę teorię. Iga Mikołaj, siemanko, take me back, tak zaczynamy.
0: Freak.

0: to Basto, Hold You w Meloradiu. Niedługo będzie Halloween.
1: Tak jest. To jest święto, które, jak wszyscy wiemy, jest złe i trzeba je wyplenić.
0: Tak, tak, tak. Ja dlatego robię imprezę halloweenową, przebieraną na dodatek. No i właśnie duża część sklepów zdecydowała się na to, że trzeba usunąć jakieś zakrwawione noże i tasaki, wiadomo, z powodu ostatnich wydarzeń.
1: Co za przypadek.
0: I już... Nie wiem, no chyba nie będzie Halloween.
1: I no
0: chyba
1: i bardzo dobrze.
0: Pani Edyta miała
1: bardzo
0: rację.
1: Dobrze właśnie.
0: Wiesz?
2: Halloween.
0: No.
1: No właśnie, no. Mówi wam to coś? Rozumiecie to?
0: Znacie angielski? Halloween.

0: Carla Fernandez nam tak ładnie gra. Co jeśli w Meloradiu, we Freak Fajcie? Wiesz, Mikołaj, przydałoby mi się trochę gotówki.
1: Ile razy ja to już słyszałem w swoim życiu z twojej strony? Policzmy, jakbym dostawał złotówkę za każdy razem, bo to bym ci miał z czego pożyczyć.
0: Mi dać w prezencie, jak ja ci mówię, że potrzebuję pieniędzy.
1: Ja też nie mam, ja też potrzebuję.
0: Bo mi się wydaje, że Sandra Dziura, taka tiktokerka, idealnie podsumowała problem wszystkich ludzi
1: trochę
0: na
1: tak,
0: świecie.
1: Trochę tak, no.
0: Posłuchajmy, bo jej się zapytano właśnie o pieniądze.
2: Dlaczego nie masz żadnych oszczędności?
3: Bo wydaję pieniądze po prostu. Jak mam, to wydam.
2: Ale że nie trzymają się ciebie?
3: W ogóle się nie trzymają.
1: No bo to zawsze tak jest, nie? Że idziesz i nagle ci te pieniądze wypadają z kieszeni i o, tam lecą do kasy od razu.
0: Dlatego trzeba płacić gotówką. To jest girl math. Jak płacisz gotówką, to tak jakbyś nic nie wydał, nie? Bo nie znika z konta.
1: Masz rację, no. To jest świetny protip. Słuchajcie, jak chcecie trochę gotówki, no to jest szybka kasa od Meloradia. Aha. Możemy was wspomóc. 200, a nawet 500 zł do wzięcia. Wystarczy udać się na meloradio.pl i tam napisać, na co byście wydali tę kasę.
0: Ty byś wydał na grę.
1: Na, nie, no już mam grę, już grę kupiłem. To na przekąski jakieś.
0: Na przekąski byś wydał. Ja na przykład na macze bym wydała. meloradio.pl, tam się kierujemy po szybką kasę. Mi się mega w ogóle ta Sandra Dziura spodobała.
2: Dlaczego nie masz żadnych oszczędności?
3: Bo wydaję pieniądze po prostu. Jak mam, to wydam.
2: Ale że nie trzymają się ciebie?
3: W ogóle się nie trzymają.

0: Mikołaj, mój chłopak nie chciał mi odpowiedzieć na pytanie, czy mogę ci je przeczytać? Mhm. Czy jakbym była w śpiączce przez 5 lat i ty byś w trzecim roku znalazł sobie dziewczynę, to byś z nią zerwał, jak ja się obudzę? Napisał, co to za pytanie, XD, i niecenzuralne słowo.
1: No ja się zgadzam z tą wypowiedzią generalnie, ale... to w sumie ciekawe pytanie.
0: Prawda?
1: Takie interesujące. Myślę, że nie.
0: Ale nie, nie co?
1: No bym nie zerwał.
0: O! Ale...
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Melo Radio Konin na 99,6 FM. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100!
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
16: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
18: Za mnie!
19: Odgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
20: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
21: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
23: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
24: Wyprzedaż w Omoda Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj, odwiedź salon Omoda Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda Jayku. Czas na twój nowy samochód.
25: 3, 17, 41.
26: Co tak liczysz?
25: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
26: O, ja też umiem liczyć.
27: 8, 11, 15.
28: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
29: Neonet, Neonet.
30: To korzyści pełen sklep.
29: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabat.

0: Dua Lipa Illusion. Teraz mam pocieszenie dla wszystkich, którzy są po 30 i czują się staro. Dua Lipa po 30 przeszła glow up. Wygląda lepiej niż jak miała 20 parę lat, więc nie przejmujcie się, jak jesteście już tak wiekowi.
1: Ty przecież cały czas ci to powtarzam, ale nie chcesz mi wierzyć.
0: No, to prawda. A propos staroci. Znaczy... Trochę źle to ujęłam.
1: No trochę tak, ponieważ we Włoszech wdowa, która już jest wiekowa, prawda? Postanowiła oddać swoją zabytkową posiadłość. Prawie 2 miliony euro wartości, meble, wspomnienia, 18-wieczne obrazy i to wszystko oddaje lokalnej społeczności.
0: Czyli musimy tam zamieszkać.
1: Tak, ponieważ ona nie ma swoich dzieci, więc stwierdziła, że cała okolica może po jej śmierci korzystać z tego budynku, mogą sobie tam robić jakieś eventy, wziąć ślub na przykład.
0: Gdzie jest haczyk, panie redaktorze? Musi być jakiś.
1: Właśnie nie ma, no. Jest tylko umowa, że przez 90 lat gmina nie może nic zmienić w tym budynku, ani go rozwalić.
0: Czyli imprezy codzienne.
1: Tak.

0: ale my podkręcamy tempo w tym Melo Radio. To Freak Fight, Hard to be Around. Świetnie gramy, zbliża się 15 i to oznacza newsy Melo Radio. Ale co po 15 się u nas wydarzy?
1: Po 15 będziemy mieli dla was wyjątkowych gości. Porozmawiamy sobie
0: prawda.
1: O ich muzyce. Wiesz co, chciałem jeszcze do tych newsów wrócić, ale przypomniałem sobie, że w sumie same poważne będą w tej godzinie.
0: Proszę się skupić.
2: A już o 15 zagramy.
1: How does it feel? Dub Dogs.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
8: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: Ole! Centrum Ceramiki Bocian Płytomex. Mega wyprzedaż płytek ceramicznych, 250 000 m². Żaden market w Polsce nie przebije naszych cen. Największy wybór, najniższe ceny i natychmiastowa dostępność. Centrum Ceramiki Bocian Płytomex. Turek, ulica Konińska 24. Bardzo gorąco polecam. Michał Wiśniewski.
12: Kierowco, zapamiętaj! Andgum Andrzeja Kłopotowskiego oferuje oleje, filtry, akumulatory i autoczęści, usługi wymiany opon, prostowania felg, wymiany pasków rozrządu, naprawy układów wydechowych, hamulcowych, zawieszenia, serwis klimatyzacji. W sprzedaży już szeroka gama opon zimowych. Andgum Andrzeja Kłopotowskiego. Torowa 6A obok Szewca. Telefon 63 243 22 57. Całodobowa pomoc drogowa 695 742 672.
13: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
14: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
15: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzie McAllister i Erbauer.
16: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
15: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Kochanie, ja już rady nie daję. Ciągle tylko praca, stres, praca.
19: A może odwiedzimy Niagarę?
18: Przecież nie stać nas na podróż za ocean.
19: Głuptasie. Centrum rekreacji w hotelu Niagara. Mają tam wszystko, czego nam trzeba. Gabinet odnowy biologicznej, sauna, jacuzzi, siłownia, bilard, squash i kręgielnia.
18: Niech zaleje nas Niagara. Wodospad relaksu.
19: Niagara. Centrum rekreacji Węglew koło Konina. Rezerwacja. Telefon 63 240 80 88.
20: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
21: Tak, a co?
20: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
21: Już robię drugą.
20: Na komputer.
21: Już biorę pożyczkę.
20: Na co?
21: Na komputer, moje ty szczęście.
22: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
23: Aliorbank albo nic.
22: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
24: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
25: Dochodzi 15. Dorota Wertycka. Mężczyzna, który miał planować zamach na premiera i wicepremiera, zostanie przesłuchany. 66-latek został zatrzymany w niedzielę we Wrocławiu i przewieziony do Warszawy. 11 osób uznano za zaginione po atakach dronów na dwa statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii. 5 osób uratowano, w tym jedną ze statku, który zatonął. Władze Ukrainy, skąd pochodziła połowa załogi, o atak oskarżają Rosję. Setki tysięcy złotych stracili w ostatnich tygodniach seniorzy w Małopolsce, oszukani metodą na COVID. Przestępcy dzwonią do starszych osób i przekonują, że potrzebne są pieniądze na zakup leków ratujących życie. Papież Leon XIV przejdzie dziś operację usunięcia guzka z płuca. Watykan przekazał, że papież jest już w poliklinice w Rzymie i pozostanie tam około tygodnia.
26: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i z nami specjalni goście, Matt Bukowski, Natalia Wojciechowska.
1: Cześć.
27: Dzień dobry.
1: Bardzo nam miło tu gościć.
0: Super, to za chwilę przejdziemy do rozmowy.

0: bryska, a my mamy tak wspaniałych, ciekawych gości w ogóle. Matt Bukowski właśnie realizuje wejście na antenie Meloradia. Możesz teraz kliknąć tam. No pięknie,
1: perfekcyjnie.
0: No pięknie. Troszkę ścisz Hebel tam drugi, obok, B. Idealnie. Wielkie
2: to niesamowite
0: brawa.
2: Jak łatwo tam zabrać pracę.
1: Czuję się jak po prostu prawdziwy radiowiec z 10-letnim doświadczeniem.
0: Tak to mniej więcej wygląda. I naszymi gośćmi są Matt Bukowski i Natalia Wojciechowska. Cześć raz jeszcze.
3: Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Wy zasłynęliście swoim numerem. To się stało wiralem dosłownie. Grawitacja.
1: No tak, właśnie przez pierwsze parę dni było ponad 2 miliony odsłon na rolkach. My byliśmy po prostu w szoku, po prostu tak to wrzuciliśmy sobie do neta, zobaczyć co się stanie, no i jesteśmy, wow.
3: Jesteśmy tu, nie?
2: Grawitacji oczywiście posłuchamy też jeszcze w tej godzinie, ale no musimy wrócić do początków, do waszych początków. Jak wy w ogóle się odnaleźliście ze sobą?
1: No to było tak, że Natalia do mnie napisała na Instagramie, tak troszeczkę nieśmiało, z taką pewną nieśmiałością, tak? Czy zrobimy coś razem? Ja powiedziałem, no oczywiście, bo w ogóle przez mniej więcej 2 ostatnie lata tysiące ludzi nas tagowało wzajemnie na naszych TikTokach, więc musiało do tego dojść w końcu.
0: Okej.
2: Okay. Czyli tak, was przymusili po prostu fani.
1: No dosłownie.
3: Tak, no bo ja ogólnie właśnie tworzę polski trans. Bardziej tym zasłynęłam na TikToku i tak dalej. No i właśnie z tego, że Matt Bukowski jest bardzo dużym DJ-em transowym właśnie w Polsce, to pomyślałam, że z racji tego, że tak dużo ludzi nas oznacza, to warto było coś razem zrobić. No i Piotrek się zgodził.
0: Świetnie, słuchajcie, za chwilę porozmawiamy o Tomorrowland i o waszym numerze jeszcze więcej, a tymczasem, drogi DJ-u, zagraj nam kolejny numer.

0: New Vibe Who Dis, tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. Mamy dzisiaj super gości, Matt Bukowski, Natalia Wojciechowska, którzy oczarowali nas swoim najnowszym numerem. Siemanko raz jeszcze.
1: Siemanko.
0: I chcemy z wami porozmawiać o Tomorrowland. Na pewno kojarzycie ten experience.
1: No oczywiście. Ciężko nie kojarzyć, nie? Mhm.
2: To jest takie DJ-skie marzenie.
0: No właśnie. Mhm. Czy uważacie, że zagracie kiedyś na Tomorrowland?
3: No właśnie, czy to jest marzenie, czy to jest cel? Już o,
2: to jest jeden z takich moich celów na pewno. Mm-hmm. Nie jest to proste w ogóle, że no, wiadomo, prawda? Ale no, miałem już wiele zagranicznych występów, nawet w ponad 20 krajach mi się udało zagrać, mm-hmm. ale ten Tomorrowland to jest właśnie taki trochę święty graal.
0: Okej, a jak u ciebie, Natka, z tymi marzeniami?
1: W moim przypadku ja akurat bardziej tak się skupiam na Polsce i moim marzeniem są takie troszeczkę mniejsze festiwale, jak na razie jakieś tam, znaczy mniejsze, to nie mniejsze, Sunrise i tak dalej, to już duże festiwale, nie? Ale w porównaniu do Tomorrowland. Ale co przyszłość przyniesie, to zobaczymy. Tak naprawdę jestem otwarta na wszystko.
3: Czyli jeszcze tak nie wybiegacie daleko myślami do przodu. Na razie się skupiacie na tym, co jest.
1: Ja na razie nie, ale myślę, że Piotrek śmiało
2: No i przede wszystkim robimy piosenkę po polsku, prawda? Robimy, nawet kolejne mamy w planach i mi się wydaje, że właśnie polski rynek ma tutaj duży potencjał, żeby zrobić coś fajnego.
0: Właśnie, my jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o tej muzyce trans, ale to za chwilę. Najpierw absolutny król, czyli Alan Walker, Ava Max i Fade w Meloradiu. We'll be right back.

0: Corey w Mall Radio, Don't Go Breaking My Heart. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie i za chwilę podkręcimy je jeszcze bardziej, bo Matt Bukowski i Natalia Wojciechowska cały czas z nami w studiu i jeszcze w tej godzinie zagramy Grawitację.
1: Czy czujecie ekscytację? O, zrymowałam.
2: O, oczywiście, ekscytacja i wszystkie inne uczucia.
1: I grawitację, dobra, to nie odchodźcie za daleko.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama.
5: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Uwaga! Komunikat dla firm transportowych i logistycznych. Websat przeprowadza bezpłatny audyt paliwa i czasu pracy kierowców. Bez opłat, bez zobowiązań. To obszary, w których flota traci pieniądze każdego dnia. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie web-sat.pl. Powtarzam, web-sat.pl. Websat. Upraszczamy zarządzanie transportem i logistyką.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Jest, jest, jest!
11: Co cię tak cieszy, kochanie?
10: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
11: W czym?
10: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
11: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
10: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl. Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
12: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jak pięknie!
2: Gdzie kupiłaś?
3: W Market Mat w Starym Koninie w salonie mebli i podłóg wyposażyłam mieszkanie. Tam kupisz sypialnie, wypoczynki, meble dziecięce, materacy, stoły, krzesła. Wybierzesz wykładziny, dywany i panele.
4: Stary Konin, ulica Witolda Sztarka 3.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Koninie uprzejmie informuje, że prowadzi punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacji. W Koninie przy ulicy Dworcowej 7 oraz przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 14 w budynku przedszkola. Środki na działanie punktów zostały przekazane przez miasto Konin z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Informacje pod numerem telefonu 63 240 13 72 lub na stronie www.tio.konin.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.
10: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: Była Pink, teraz West End. Get this party started. W Melo Radio tak się podkręca tempo, a my tutaj zrobiliśmy taką imprezę z takimi gośćmi. Matt Bukowski, Natalia Wojciechowska. Wiecie, że za moment zagramy Grawitację?
1: Mam nadzieję, że ta piosenka was tak zgrawiduje.
0: To jest w sumie trend aktualnie w polskim internecie i właśnie, czy to jest taki początek nowego ruchu w polskiej muzyce elektronicznej?
1: Tak, mamy nadzieję właśnie, że nasz język jest naprawdę przepiękny i będziemy go więcej wykorzystywać właśnie w muzyce elektronicznej. I żeby to nie było, że to jest disco polo, prawda? Bo takie są też oskarżenia. To jest muzyka bardzo emocjonalna, bardzo taka płynąca, przestrzenna i ona jest przede wszystkim chyba po to, żeby wywoływać w nas emocje.
2: Tak, zdecydowanie. To jest taka dla nas cudowna nisza do wypełnienia, także może jeszcze następne nawet numery jakieś tam wpadną w naszym wykonaniu, także...
1: No tak, oczywiście. Przede wszystkim mamy tutaj duży taki przekaz. Właśnie chcieliśmy, żeby ta piosenka miała jakieś takie, żeby można było się z nią utożsamić przede wszystkim, czyli treść jest taka, że jesteśmy na przykład po rozstaniu, prawda? Mm-hmm. Jak to właśnie to powiedzieć? Bo ty głównie wiesz...
2: Także nie chcemy już być z tą osobą, ale ta grawitacja w pewnym sensie właśnie tej osoby przyciąga nas cały czas do niej.
1: Dokładnie, tak. Więc to jest nasz przekaz i oby się niósł.
3: No to niech się teraz poniesie. Zapowiecie swój własny utwór w Melo Radio.
1: Oczywiście, z tej strony Matt Bukowski
2: i Natalia.
1: I słuchacie utworu Grawitacja na antenie Melo Radia.
0: Dajcie głośniej teraz. Juhu!

0: Ależ to jest bęgerek. Grawitacja w Meloradiu. Jak emocje, słuchajcie.
1: No super, w ogóle fajnie u was gościć i bardzo dziękuję za tą szansę. W ogóle za granie tej piosenki, za całe zainteresowanie. Jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni.
2: Tak, dokładnie. To jest niesamowite uczucie, także dziękujemy i do następnego, mam nadzieję.
3: No my też mamy nadzieję, czekamy na więcej.
1: I lecimy dalej właśnie z kolejnymi utworami.
0: Trzymamy mocno kciuki, wpadajcie do nas jak najczęściej. Buziaki.
1: Jasne, dzięki.
2: Dzięki.
0: Powodzonka.

0: zagramy. A jeżeli czekacie na I Like, to zaraz będzie.
1: Tak zwany DJ Daddy, tak o sobie mówi Marlon Hofstadt punktualnie.
0: Z tym Daddy.
1: O 16, to moje ulubione słowo.
0: Masakra.
1: Zaraz po wypłacie.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
5: Zapraszamy do salonu Toyoty Auto Kamiński w Koninie, ulica Spółdzielców 15.
6: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
15: Za mnie! Muzyka i głos.

0: Boys and Groove Coverage. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio we Freak Fajcie, ale fajnie było u nas teraz, co?
1: Bardzo fajnie. No, ja naprawdę czekam na więcej. A już o 16.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wyprzedaż w Omoda & J-ku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj, odwiedź salon Omoda & J-ku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda & J-ku. Czas na twój nowy samochód.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
6: Cześć, tu Baza!
7: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
8: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
9: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Ala de Volaille 3,89 za 100 gramów i surówka z kapusty pekińskiej złoty 99 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
3: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: O reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
7: Co jest grane w Koninie?
8: Ola Wasilewska, cześć, witajcie. Jeśli szukacie pomysłu na najbliższe dni w Koninie, to mam dla Was trzy propozycje. Już jutro możecie wybrać się na planszówki do Centrum Organizacji Pozarządowych. To dobra okazja, żeby spotkać się ze znajomymi, poznać nowe gry i spędzić wieczór trochę inaczej niż zwykle. A rozrywki z dala od komputera są jak najbardziej na topie. Z kolei w sobotę coś dla fanów polskiej muzyki. W Domu Kultury Oskard wystąpi Daria ze Śląska, której piosenki, jak dobrze wiecie, łączą alternatywne brzmienia z osobistymi tekstami. Jeśli lubicie koncerty z klimatem, to coś z pewnością dla Was. A jeśli macie ochotę na coś zupełnie innego, to w Koninie można odwiedzić Anomalię, czyli Centrum Wirtualnej Rozrywki. To okazja, żeby przenieść się do cyfrowego świata, sprawdzić refleks i spróbować czegoś zupełnie innego niż zwykłe granie przed komputerem. Zatem bierzcie ekipę znajomych i przekonajcie się.
6: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
9: Zbliża się 16. Dorota Wartycka. To szósty dzień głodówki. Prowadzą ją związkowcy w szpitalu w Sanoku. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki, która restrukturyzuje placówkę zadłużoną na ponad 200 milionów złotych. Płynie do nas mniej tanich paczek z Chin. Od lipca doliczana jest do nich dodatkowa opłata 3 euro. Od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna stawka w wysokości 2 euro od paczki. Złożenie ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta jest możliwe. Taką opinię wydała Komisja Wenecka. Chodzi o czwórkę sędziów wybranych przez Sejm w marcu, którzy nie dostali zaproszenia od prezydenta na ślubowanie oraz sędziego wybranego we wrześniu. A teraz najnowsze dane o tym, ile śpimy w dni pracujące. Przeciętnie Polacy śpią 7 godzin i 4 minuty, w dni wolne 7 godzin i 39 minut. To wynik badania CBOS-u.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
11: 16, słuchajcie Freak Fightu, nie mów do mnie teraz.
12: Ale o co ci chodzi?
11: Mogłabym ci
12: ja
11: tak powiedzieć.
12: Teraz.
11: Nie, to ja się obrażam.
12: To ja się obrażam.
11: To jesteś
12: ja
11: bokiem?
12: Już jestem obrażony, już za późno.
11: Boty się obrażają, o tym pogadamy za chwilę.

0: Weekend, no jeszcze chwilę. Chociaż w Meloradiu mamy taki weekend codziennie. Sztuczna inteligencja może się obrazić i teraz aplauz dla mnie, bo ja zawsze mówię proszę, dziękuję,
1: brawo.
0: Pomóż mi.
1: Jak maszyny powstaną przeciwko nam, to ciebie oszczędzą akurat.
0: Jej!
1: I właśnie chyba ktoś się boi takiego scenariusza ze Skynetem, ponieważ jedna z firm, która stoi za jednym z największych modeli, postanowiła wprowadzić do swojego regulaminu zakaz uporczywego i bezcelowego obrażania modeli.
0: No słusznie, one też mają uczucia, tak?
1: Tak?
0: Tak?
1: Tak?
0: No nie wiem.
1: Czyli zaczęło się. Zaczyna się. Już zaraz się zacznie.

0: Smolasty, Trips i piosenka o oczach.
1: Tak, o dużych oczach, jak znaki drogowe.
0: Pięknie.
1: Była taka akcja, że sędziowie polscy ukradli taki znak drogowy.
0: Bawisz i uczysz.
2: Szybka kasa. Z Meloradia.
0: Mikołaj aż nie może z wrażenia, że my rozdajemy
1: kocham,
0: te pieniądze.
1: Kocham ten moment, kiedy możemy komuś wręczyć gotówkę prosto do ich rąk. A właściwie do jego ręki, bo dzwonimy do Wojtka w tym momencie, który ma 5 sygnałów na to, żeby od nas odebrać telefon.
0: Wojtuś, nie rób nam tego, my bardzo czekamy i bardzo cię prosimy, żebyś jednak odebrał ten telefon. Szybka kasa od Meloradia, no chłopie.
1: Już 3 za nami, zbliżamy się bardzo niebezpiecznie do 4.
0: Zestresowałam się. O, Wojtek, cześć, Iga Mikołaj, Meloradio.
3: Dzień dobry.
0: Co robisz?
3: Wyszedłem z pracy właśnie.
0: Super. Świetne.
1: Dobrze się składa, ponieważ byłeś na meloradio.pl i po pracy możesz teraz zrobić sobie bardzo ważny przystanek. Powiedz, na co byś wydał kasę? Szybką kasę od Melo.
3: Na pluszaka, krecika.
0: A dlaczego na krecika?
3: No bo to jest pamiątka z dzieciństwa, by była. Tyle, co ja godzin spędziłem na bajce, krecik za małego. To jest niezliczone. Do teraz uwielbiam do niej wracać. Przypominają się czasy, jak po prostu no, świat wyglądał zupełnie inaczej niż teraz. Nie trzeba było zasuwać do tej pracy codziennie rano.
1: Oj tak, oj tak.
3: Ale no, niestety, dorosłość.
1: Ahoj, Wojtek, 200 wylecą do ciebie.
3: Super.
0: No i pięknie.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: Doors, Prima Donna. Wysyłacie nam różne głosówki, to jest mega miłe, chociaż wydaje nam się, że słuchaczka pomyliła stacje radiowe.
1: To chyba było do twojego byłego.
0: Mogło tak być, bo głosówka brzmi tak, nie zadaliśmy żadnego pytania.
2: Aha. Witajcie, ja mam dzisiaj dzień na tak. A dlaczego? Wracam z pracy, idę do domu, zjem obiad, który już na mnie czeka i nic nie robię. Żyć nie umierać.
0: Oj tak.
1: Zazdro.
0: Zazdro. No. Może to jest zaproszenie, że my też możemy iść na ten obiad.
1: Dobra, no to wpraszamy się.
0: Wyślij adres.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
7: Bo nie mam żadnych objawów.
8: Bo nie mam czasu.
9: Bo boję się diagnozy.
10: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
11: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
6: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne, Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
13: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy Sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
14: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
19: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
21: No ja. Właśnie otwieram firmę.
20: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
21: To tak się da?
20: No ba.
22: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
23: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
24: Panie Pascalu.
25: Tak?
24: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
25: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
24: A to pędzę, lecę, pa!
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
27: Wyprzedaż w Omoda & Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj, odwiedź salon Omoda & Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda & Jayku. Czas na twój nowy samochód.
28: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
29: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
30: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
31: Po reklamie.

0: Nie mogę cię zapomnieć. Ciekawe, ile osób musi sobie to powtarzać, jak jest na imprezie na przykład. Taką mantrę.
1: Ja nie mogę zapamiętać ludzi na imprezie, jak
0: też nie fajnie.
1: To jest mój problem.
0: A to jest
1: ja mam
0: duży
1: w drugą
0: problem.
1: Stronę.
0: Też spory problem mają francuskie sklepy, ponieważ był cyberatak na lodówki i zamrażarki.
1: No tak, 300 sklepów różnych sieci zostało trafione tym atakiem hakerskim. 270 tysięcy euro straty. No i niestety bardzo dużo jedzenia, które trzeba teraz wyrzucić.
0: To jest mega niefajne, że tyle jedzenia. Bo trzeba było po prostu zadzwonić do nas, my byśmy z Mikołajem to zjedli.
1: Tak, ja bym opałaszował jakąś taką lodóweczkę, jakby było
0: fromage?
1: Mięska, nie, jakieś salami, coś takiego.
0: Omelette du fromage.
1: Omelette du fromage. No ciekawe, kiedy będą teraz wychodzić na ulicę i podpalać samochody.

0: Confession, James Hype.
1: A już o 17:00 zagramy
2: Another Talk to You.
0: Nie nudzi nam się ten kawałek i zagramy wam go punktualnie o 17:00.
2: Bo kiedy inni grają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje.

0: Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
0: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon, Konin Gajowa 3A, www.jaskon.pl.
4: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Emcador, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Uwaga, Konin! Szukasz zniczy w najlepszych cenach? Zajrzyj do nas! Ponad 500 wzorów zniczy, duży wybór, piękne wzory i najlepsze ceny w Koninie. Znajdziesz nas w Koninie na Zatorzu, ulica Chopina 21F, pasaż handlowy. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku od 9 do 18.30, a w soboty od 9 do 15. Najtańsze znicze w Koninie. Chopina 21F, Zatorze, pasaż handlowy. Wpadnij i przekonaj się sam.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Uwaga! Komunikat dla firm transportowych i logistycznych. Websat przeprowadza bezpłatny audyt paliwa i czasu pracy kierowców. Bez opłat, bez zobowiązań. To obszary, w których flota traci pieniądze każdego dnia. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie web-sat.pl. Powtarzam, web-sat.pl. Websat. Upraszczamy zarządzanie transportem i logistyką.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Ole! Centrum Ceramiki Bocian Płytomex. Mega wyprzedaż płytek ceramicznych, ćwierć miliona metrów kwadratowych. Żaden market w Polsce nie przebije naszych cen. Największy wybór, najniższe ceny i natychmiastowa dostępność. Centrum Ceramiki Bocian Płytomex. Turek, ulica Konińska 24. Bardzo gorąco polecam. Michał Wiśniewski.
15: Trwają e-obuwie Days. zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w galerii nad jeziorem w Koninie.
17: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
18: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
17: Pieskie życie ma smak!
18: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
19: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane w Koninie?
1: Ola Wasilewska, cześć, witajcie. Mam dla Was kolejne trzy pomysły na najbliższe dni w Koninie, a tym razem będzie coś dla ciekawych świata, fanów kina i tych, którzy lubią odkrywać nowe rzeczy. Już jutro w Spichlerzu odbędzie się otwarcie wystawy Zdążyć przed czasem. Zobaczycie tam przedmioty, które dzięki pracy konserwatorów odzyskały dawny wygląd. To trochę jak podróż w czasie, tylko bez wehikułu. A jeśli lubicie aktywnie spędzać czas, to możecie wybrać się na kręgielnię. To świetny pomysł, by spotkać się ze znajomymi, trochę rywalizować i mieć dobrą zabawę niezależnie od pogody. Zatem zbierzcie ekipę, podzielcie się na drużyny i sprawdźcie, kto z Was ma najlepszego cela. A jeśli wolicie kino i trochę mroczniejsze klimaty, to zapiszcie sobie 28 października. Wtedy w kinie Konesera zaplanowano halloweenową środę z kinem niezależnym. To dobry pretekst, żeby zabrać znajomych i poczuć ten klimat Halloween jeszcze przed końcem miesiąca. Będzie się działo.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Zbliża się 17. Dorota Wartycka. 108 tysięcy kontroli szkół w całej Polsce przeprowadziła do tej pory policja w związku z atakami nożowników w ubiegłym tygodniu. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. 11 osób jest zaginionych po atakach dronów na dwa statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Jeden zatonął, uratowano jednego członka załogi. Drugi statek należał do ukraińskiego armatora, a wszystkich marynarzy ewakuowano do portu w Warnie. Licealiści we Francji wciąż protestują. W podparyskim Saint-Denis do manifestantów dołączyła szwedzka aktywistka ekologiczna Greta Thunberg. Zamkniętych jest dziś około 200 szkół. Protestujący domagają się większych pieniędzy na edukację. Nie 21, a 20 października nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta. Zaprzysiężenie odbędzie się o 18.30.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Mamy 17, słuchacie Freak Fightu. Co mówimy w korku na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie.
5: Wiele rzeczy można powiedzieć. WhatsApp Meloradia, tam się kierujcie, odnośnik na meloradio.pl.
4: Ja wiem, co ty byś chciał powiedzieć, ja z tobą wielokrotnie jeździłam.
5: To prawda, ja jestem dosyć niespokojnym kierowcą.
4: Co mówimy w korku na literę K? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: A co mówimy w korku na literę K?
1: King of my castle.
0: Pięknie.
1: To jest taka propozycja, ale wy możecie mieć lepsze oczywiście. WhatsApp Meloradio, tam się kierujcie. Odnośnik na meloradio.pl. Co mówimy w korku na literę K?

0: Lejlo, Tiesto w Meloradiu. Co mówimy w korku na literę K? Czekamy na głosówki od was, które nagrywacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl i mamy głosówkę od Ewy.
1: Na literę K w korku można powiedzieć kurwki.
0: Ojojojojojojojoj.
2: Bardzo, tak jak ja mówię, bardzo podobnie.
0: No jest też tekstówka. Ja mówię bardzo często kura przez W, Iza.
2: W sensie wura.
0: Tak.
2: Wura, skóra i komura, wiadomo.
0: Co mówimy w korku na literę K? To jest nasze pytanie. Głosówki nagrywacie na WhatsAppie Meloradia, meloradio.pl.

0: Tell me, Alchemist Project. Jeżeli jedziecie teraz autem, to wam współczujemy i wysyłamy dużo miłości i buziaków, dlatego sprawdzamy, co można powiedzieć w korku na literę K. Mhm.
1: Mamy masę głosówek.
2: Mój syn, jak był malutki, siedział z tyłu w foteliku, kiedy jeździłam samochodem i wyrywały mi się różnego rodzaju słowa na K. Aha. Zaczął krzyczeć za moimi plecami: kurdulki!
0: Kurdulki!
1: Kurdulki na drogach są. To słodkie.
0: Słodkie. Mamy też Paulinę.
3: W korku na literę K mówię: kocham korki.
0: Jasne. Nie wierzę. To może Piotrula?
4: Kocham korki. Droższe kursy przez to stanie w nich. Pozdro dla wszystkich taksówkarzy i muszących w nich stać. W sensie w tych korkach, pozdro.
1: Czyli tak jest jakaś grupa społeczna, którą cieszą te korki.
0: Dobrze wiedzieć, bo trzeba odnaleźć we wszystkim przyjemność.
1: Tak jest.
0: Czekamy na głosówki od was. Co można powiedzieć w korku na literę K? WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Shore the Wave, Melo Radio. Co mówimy w korku na literę K? Paulala.
1: Gdy stoimy w korku, możemy powiedzieć kurczę pieczone.
2: W ogóle jaka tu jest kultura na tym naszym WhatsAppie Meloradia. Jak tutaj nikt nie przeklina, wszyscy się ładnie wypowiadają w tym korku.
0: Jesteśmy z was dumni.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama.
5: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Panie Pascalu.
10: Tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Netto przedstawia...
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
16: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
17: Za mnie!
18: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
19: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
20: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deals.
21: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
22: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
24: Wyprzedaż w Omoda & Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj, odwiedź salon Omoda & Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda & Jayku. Czas na Twój nowy samochód.
0: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa staromiejska. 29,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
2: Kierowco, zapamiętaj! Andgum Andrzeja Kłopotowskiego oferuje oleje, filtry, akumulatory i autoczęści, usługi wymiany opon, prostowania felg, wymiany pasków rozrządu, naprawy układów wydechowych, hamulcowych, zawieszenia, serwis klimatyzacji. W sprzedaży już szeroka gama opon zimowych. Andgum Andrzeja Kłopotowskiego. Torowa 6A obok Szewca. Telefon 63 243 22 57. Całodobowa pomoc drogowa 695 742 672.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
25: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miau szlę.
26: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
27: Po reklamie.

0: Jax Jones, Ray, You Don't Know Me w Meloradiu, ale się rozgadali nasi słuchacze. I to jest super, bo my sprawdzamy, co można powiedzieć w korku.
1: Tak, na literę K.
0: Przemek?
2: Ja mam z tej strony Przemo. Stojąc w korku, powiedziałbym, kurczę, kawy bym się teraz napił.
1: O! To jest niebezpieczne. Co jak się siku zachce?
0: No to butelka. Nie, nie. Klaudia.
3: Kurde, no w końcu mogę odpocząć.
0: Nie powiedział nikt nigdy.
1: No właśnie.
0: Mamy też taką głosówkę.
4: Ja właśnie w nim stoję i jest katastrofa.
0: Aj.
1: No to życzymy wam szerokości, żebyście do domu dotarli szybko.

0: Mikołaj,
1: tak?
0: Ja bym chciał, żebyś powiedział na antenie to, co powiedziałeś mi 2 sekundy temu.
1: Nie mogę.
2: A dlaczego? Co to było?
1: No nie mogę.
0: A dlaczego?
1: No nie mogę.
0: A dlaczego?
1: No nie mogę.
0: Chyba nie dogadamy się, to mi się tak wydaje.
2: No powiedz.
1: No nie mogę, dosłownie nie
0: jeden.
1: Mogę.
2: A było to brzydkie słowo?
1: No takie na D i kończące się na pa.
2: To chyba okej.
0: I w środku z samogłoską.
1: Tak.
0: I powiedział mi to 3 razy. I nie wiem w jakim kontekście.
2: Co byś chciała, Tolka?
1: Sprawdzałem, czy na pewno nie słyszysz.
0: A to słyszałem akurat. I słyszę też to, że po 18 idziemy w Melo i będzie fajnie.
1: No tak.
2: Będzie najlepiej.

0: okej.
1: O, dziękuję. Cóż za komplement. Iga, komplement ciebie jest zawsze złotem, muszę ci powiedzieć.
0: Bardzo, w ogóle ci dziękuję też.
2: A już o 18:00 zagramy
1: Fast Boy Music.
0: No sobie podziękowaliśmy, tak?
1: Jak komplementy też. To tylko od Igi. One tak. Są najbardziej wartościowe.
0: Dziękuję, bo na przykład Mikołaj nie podziela tej opinii, bo mówi, że go obrażam, jak daję komplementy.
3: No strasznie mnie dzisiaj tak skomplementowałaś, że obrażam się.

0: Reklama. Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
4: Restauracja Old Garden, Sycewo 17 zaprasza. Wojtek Cugowski i koncert I dla siebie zacznij żyć. Już 24 października. Piosenki z najnowszej płyty, przeboje zespołu Bracia oraz wspomnienia muzycznych legend. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. Wojtek Cugowski i Old Garden zapraszają.
5: Może to coś da?
6: Jest, jest, jest!
7: Co cię tak cieszy, kochanie?
6: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
7: W czym?
6: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
7: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
6: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedle szafirowe konin.pl. Osiedle szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Zapraszamy do sklepu oraz wypożyczalni sprzętu medycznego Patron. Tutaj kupisz materiały medyczne, środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne, peruki, bieliznę, protezy piersi i więcej. Wypożyczysz łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, koncentratory tlenu, balkoniki, kule ortopedyczne. Sklep oraz wypożyczalnia sprzętu medycznego Patron, Konin Zakładowa 5B.
10: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
11: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
10: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
11: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
10: Spróbuj koniecznie.
11: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
12: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.
14: Zbliża się 18. Dorota Wertycka. Kolejne zatrzymania w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Niemieckie służby zatrzymały wspólniczkę dwóch saboterzystów, którzy już wcześniej trafili w ręce policji. Według MSWiA mieli działać na zlecenie Rosji. Na godzinę zamknięte zostało lotnisko w Norymberdze, potem gdy samolot lecący z Korfu nadał sygnał alarmowy oznaczający uprowadzenie. Policja nie stwierdziła zagrożenia, a śledczy podejrzewają uszkodzoną radiostację. Benzyna drożej, diesel taniej. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7,11 zł. Litr oleju napędowego maksymalnie może kosztować 7,98 zł. Organizacje z 16 krajów Unii chcą, by natura mogła mieć osobowość prawną i by dzięki temu można ją było lepiej chronić. Można się już podpisywać pod skierowaną do Komisji Europejskiej inicjatywą w tej sprawie. Potrzeba co najmniej miliona podpisów.
15: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: turn the volume up. Idev. Idev Melo.
1: Słuchajcie, nie wiem jak u was, ale u mnie dość mocno szalony wtorek, więc trochę szaleństwa też wpuszczę wam w głośniki i słuchawki. Fastboy i Music Sounds. Od tych pozytywnych wariatów sobie rozpoczniemy, a dalej to będzie tylko lepiej. Obiecuję. Tu Pychu, siemano, 18 na zegarach. Idev Melo.

Lost Frequencies i Marii Fraus w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 18:18 gracha, ja za chwilę będę chciał was wyciągnąć na bardzo fajną imprezę.

No mi się zawsze cieplej na serduszku robi, jak tylko słyszę ten numer. To Uniting Nations i Out of Touch w Meloradiu, 18.17 na zegarach, a jak najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej, no to oczywiście my mamy na nie wlotki. No i tak się składa, że już 16 października, to w ten piątek, w warszawskiej progresji zagra Hilo, czyli trochę takie alter ego Olivera Heldensa. No znacie go z wielu hitów na antenie Meloradia, no między innymi Out of Love, jego gramy. No a wiem, że też jest wielu z was, którzy chcieliby się tam pojawić i zobaczyć tego gościa na żywo. No i dobrze się składa, bo mamy dwie podwójne wlotki na to wydarzenie. Jeśli chcecie je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i tam dajcie mi znać, z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać. Czekam na odpowiedzi, odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Wbijajcie, bo możecie mieć naprawdę fajny piątkowy wieczór totalnie za free. To wszystko dzięki nam.

0: To Avalon w Melo Radio. Jeszcze pachnie nowością ten numer, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo. No, szczególnie wieczorami. Tych nowości gramy wam całkiem sporo. 25 minut po 18. Za chwilę za to polecimy klasykiem. Będą Calvi i Remi z ich kultowym Explosion, ale powiem wam też, czego nie robić, jeśli jedziecie autobusem. Melo Radio!
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.
11: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
17: Dużo dobrego.
18: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
19: Za mniej.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
17: Dobrze.
7: 15 zł.
17: Lepiej.
7: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
17: Z kuponami?
7: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
21: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
23: Adamet. Z pasji do rozwoju.
24: Wyprzedaż w Omoda & Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda & Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda & Czas na twój nowy samochód.
25: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Don't Say Goodbye. No ja baj nie mówię, mówię siemano, pychu z tej strony, słuchacie Melo Radio, 18 minut do 19. Tego nie przewozimy w komunikacji miejskiej. Słuchajcie, nie róbcie jak jeden ziomek we Wrocławiu. Jak czytam, wprowadził do autobusu elektryczny monocykl, a ten się nagle odpalił, zadymił cały autobus, spowodował w ogóle wiele szkód. No na szczęście nikomu się nic nie stało, choć sytuacja, przyznacie, dość nietypowa. No i tak sobie pomyślałem, że człowiek chciałby choć moment spokoju, siada sobie do autobusu, a nawet tam dymy. Eleanor i Back to Yours. To nowość na antenie Melo Radia. I've been going back to yours. I've been fighting.

0: One with the Wolves i Robin Schulz. Fajnie gramy do powrotu z pracy, co nie? A może gdzieś w drodze na zakupy? Nasza playka jest niezawodna. No zresztą posłuchajcie, co będzie za moment, bo 19 się zbliża.
1: A już o 19 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał. Ten numer punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my gramy.

0: dziewką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer. Moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Idę w melo. No i cyk, mamy 19, a my za moment rozpoczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu. No ale wcześniej gramy Gipsy PZ, ich karnawał, to na początek. Tu Pychu, siemano.

Everlasting of Mello, Armin van Buuren i Sasha. 19.08 na zegarach, słuchacie Mello Radio, no i to czas rozpocząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady jak zawsze, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, no a wy próbujecie zgadnąć, co mam w głowie. I dziś myślę o miejscu. Nie najlepiej jest, jak często to miejsce odwiedzamy, choć w sumie to nic za to nie płacimy. Za to, że tam jesteśmy. 321-321-777. Ten numer telefonu za chwilę wam się przyda, żeby dzwonić i zgadywać. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, a skiety Mello Radio są do zdobycia za poprawną odpowiedź.

0: Neptunika i What If. To jest właśnie Melo Radio. 19:19 na zegarach. O czym myśli? No i to jest ten moment, żebyśmy rozpoczęli sobie na dobre naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu. Dziś myślę o miejscu, nie najlepiej, jakie często odwiedzamy, choć w sumie no nie płacimy za to, że tam jesteśmy. No to czekam na wasze propozycje. 321-321-777. Słyszę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, Konrad mówi.
0: No to Kondziu, dawaj, o czym myśli Pychu?
1: Czy to przychodnia?
0: Nie, ale jesteśmy bardzo blisko tej dobrej odpowiedzi. Halo, jak masz na imię?
2: Ona Kasia, już odchodzę od radia, powiedzieć przeżyć.
0: O, cudownie. No to o czym myśli Pychu?
2: No jeśli tam niedobrze jak jesteśmy i nie musimy płacić, to ja myślę, że u teściowej.
0: Ale wy mnie rozbrajacie waszą kreatywnością. Zapiszę sobie tę odpowiedź na następny raz, ale niestety nie to Kasia dzisiaj.
2: No, okay.
0: Ale wybaczysz mi, dobra? Wspaniale. Kasia się rozłączyła. Nie wiem, czy to oznacza, że dała mi kosze, czy że mnie już nie lubi, no ale dobra, spróbujemy tutaj. Halo, jak masz na imię?
3: Halo.
0: Tutaj, tutaj chyba się nie dogadamy. No to odbieram tu. Halo, jak masz na imię? Halo. Tutaj też nie słyszę. Słuchajcie, odchodźcie od radia, jak dzwonicie, bo wtedy będziemy się dużo lepiej słyszeć. Halo, jak masz na imię? Michał, no to o czym myśli Pychu?
4: Olympiście.
0: Też dobry strzał, ale nie o to chodzi. Chodzi o coś bardziej ogólnego. No ta przychodnia była blisko. To jest coś większego niż przychodnia. Jeżeli chodzi o to, ile miejsca właśnie taki budynek zajmuje. No to co? Runda druga, w nią gramy już za moment. O czym myśli Pychu?

0: Ordinary, E. Laurent, Let Me Forget You. O czym pychu? A my wracamy do naszej zabawy O czym myśli pychu. Słuchajcie, dziś myślę o miejscu. Nie najlepiej jest, jak często je odwiedzamy, choć nie płacimy tam w sumie za pobyt. Nie chodzi o przychodnie, nie chodzi o obiad u teściowej. To nie są dobre strzały, ale czekam na kolejne. 321-321-777. No ta przychodnia to była naprawdę blisko. No i już bardziej podpowiedzieć nie mogę. Chodzi o taki troszkę większy budynek od przychodni, no, do którego, no ja jeszcze bardziej podpowiem. No, chodzimy jak jest już dość źle z naszym zdrowiem. No to czekam na poprawną odpowiedź. 321-321-777. To jest ten numer telefonu, pod który dzwonicie, no i próbujecie trafić, a ja czekam, aż jedna z moich dwóch lampek się zaświeci i to się właśnie wydarzyło. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, cześć, Karol.
0: Karol, no to o czym myśli pychu?
1: O szpitalu.
0: No dokładnie, no nie fajnie jak się tam trafi, nie?
1: No nie do końca.
0: No i chyba,
1: jestem dobrze.
0: Chyba, że w naszym kraju jest się pewnym lekarzem, to wtedy można wiele zarobić. Dobra, nie powiedziałem tego, słuchajcie. Karol, w tym momencie skietymel radio trafiają do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
2: O czym myśli pychu? Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Autopromocja.
3: Możesz płacić telefonem, gadać z

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że jesteś zwycięzcą. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora, Waldek Darłak. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
12: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
11: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
12: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
11: Spróbuj koniecznie.
12: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
16: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
21: Chyba rurka.
20: A, no faktycznie.
21: No.
10: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
21: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Oj, widzę, jak wam się głowa buja za kółkami waszych aut i palce stukają o kierownicę. Ale co się dziwić? W końcu to Beatrix w Mela. Somebody's watching me. 20 minut do 20. Pychu z tej strony. Siemano. Uważajcie, gdzie parkujecie. Tak a propos jazdy autem. No bo niektórym do głowy różne pomysły przychodzą. Nieprzesadnie mądre. Na przykład czytam, że pani w Legnicy nie stanęła jak wielu innych między rogatkami, tak o, nie wiadomo po co. Stwierdziła, że dosłownie pod nimi zaparkuje. Więc stanęła na trochę dłużej. No bo jak tłumaczyła, spieszyła się. Więc jak czasem poczujecie się głupio, to pomyślcie sobie, że ta babka to zrobiła i jeszcze uznała wtedy, że to jest dobry pomysł. Lost Frequencies, jego zupełna nowość. Mega przyjemna. Don't forget about me.

0: 2009 rok, ale to był piękny czas dla muzyki na świecie. Lady Gaga między innymi, jej wielkie hity. Powoli Rihanna już wchodziła do świata muzycznego, ale też nuciliśmy właśnie ten numer. Number One. To Tinci i Strider i End Up w Mela Radio. Jeszcze przed 20 ona za chwilę wybije.
1: A już o 20 zagramy.
0: Ila Jokes i Lavinia Reasons. Ten numer punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: najlepsze sylwestrowe mele. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź salon firmy Dux w Koninie przy alei 1 maja 19G. Szczegóły www.daikin.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

Melo. No i mamy 20, a ja w tej godzinie powiem wam, w jakim stanie są polskie drogi. Ale wcześniej zagramy, bo nasza playlista jest w stanie doskonałym. Ila Jałok, Sila Winia. Ich Reasons na początek, za chwilę Minelli, jej Ram Pam Pam, będzie fajnie. Tu Pychu, siemano, fajnie, że jesteście.

Turn the Lights Off, to Justa i Jack Style w Melo. 14 minut po 20, za chwilę Kizę i Bledka wlecą z numerem 100 BPM. Luksus kosztuje. A o tym dowiedział się właściciel pewnego bardzo drogiego auta. Zaczyna się jego nazwa na Mac, kończy na N. No i gość, który takie auto posiada, pojechał nim jedną z gminnych dróg w Polsce. No i teraz ta gmina, po której jechał, musi się dorzucić 450 tysięcy złotych do odszkodowania. Bo samochód wjechał w dziurę i się uszkodził. Ocenie styknęło, no i z hajsu gminy musieli mu oddać, no bo jechał wolno i przepisowo i to przez stan drogi było uszkodzenie. No to niech teraz wjedzie do jakiegokolwiek z polskich miast. Szczególnie gdzieś, gdzie obok są remonty. To zostanie milionerem w 5 sekund.

No i możemy się poczuć jak w piątkową noc. Can't fight this feeling. Sophie Ellis Baxter i Junior Caldera w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo, 20:27, a pamiętajcie, że piątkowe wieczory i noc, tak samo jak i sobotnia zresztą, to dobre melo w Mela Radio. Prawdziwe dobre melo, no i sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych. Bardzo zapraszamy was do tego, żebyście byli razem z nami wtedy i słuchali, no między innymi sety od gościa, którego nowość zagram za moment, czyli Tiesto. On w piątki od 22:00. Tiesto i Hard to be Around.

Lose Control to Meduza i Becky Hill w Meloradiu. 19 minut do 21 nam zostało, a wielkie emocje mamy nad polskim morzem w Gdańsku, no bo nasze dziewczyny, nasze reprezentantki Polski walczą o awans do drugiej rundy baraży o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które odbędą się w przyszłym roku w Brazylii. No i bardzo zacięte mecze prowadzą z damską reprezentacją Belgii. No i doszło nawet do rzutów karnych, no bo w dwumeczu było 3-3, no i na razie, jeżeli chodzi o rzuty karne, no to prowadzimy, zaraz się okaże, czy awansujemy do tej drugiej rundy barażów. Oczywiście wszyscy trzymamy bardzo mocno kciuki. Mopi i Just a Little Bit More, tak się nazywa ten numer, który już teraz poleci na antenie Meloradia. To zupełna nowość.

0: Topic i A7S to Breaking Me w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, jeszcze przed 21. Ta za moment wybije.
1: A już o 21 zagramy
0: Alok Z by Portugal The Man. Ich Dive Into The Ocean na początek 21 zagra punktualnie o pełnej wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: Słuchajcie! Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajayku.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 21:14 na zegarach, a to oznacza, że kolejne mecze Ligi Mistrzów się rozpoczęły 14 minut temu. Już dziś między innymi sensacyjnie trochę. Sabach Baku pokonało Slavię Praga. No gol na 2-0 to jest coś, co koniecznie muszą obejrzeć wszyscy fani futbolu, bo taka parodia jak ta, oj, to często się nie zdarza. Ale teraz zaczęły się kolejne spotkania. Galatasaray gra z FC Barceloną, między innymi, no i tutaj 0-0. Atletico Madryt z Manchesterem United prowadzi 1-0. W meczach, w których już padły gole. Viking prowadzi z Bayernem 1-0 i to chyba duże zaskoczenie. A Villarreal przegrywa 0-1 z Napoli. W większości tych meczów 14 minuta właśnie się rozpoczęła. To za kogo trzymacie kciuki? Dajcie mi znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze głosówki.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Mozzyman i Joe Clear to Underneath the Blue w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 21:29 i informacja sprzed chwili. Słuchajcie, Gimper się oświadczył. Tomasz Gimper Działowy wręczył pierścionek. Jego ukochana powiedziała tak. No i to wszystko rozegrało się naprawdę w pięknych okolicznościach, no bo jak czytam właśnie na Instagramie u Gimpera, na Broadwayu po musicalu Hamilton. Bardzo polecam, więc jeżeli wam się nudzi, to możecie sobie polecieć. Gratulujemy.

0: 17 minut do 22. Każdy twój ruch za nami. Wypamiętajcie o tym, że 200 są do zgarnięcia. Możecie dostać taką szybką kasę od Meloradia. Na co tylko chcecie. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, no i tam dacie nam znać, na co byście chcieli takie pieniądze wydać. To zrobiła jakiś czas już temu Anita. No i posłuchajcie, na co ona przeznaczy swoje 200.
1: Na podwójną randkę z koleżanką i kolegą.
0: No, więc jak widzicie, pomysły mogą być naprawdę różne. Ogranicza was tylko kreatywność, a wiem, że macie ją ogromną. I macie też masę pomysłów na to, na co wydać takie luźne 200, które od Meloradia totalnie za free od ręki możecie dostać. Wbijajcie na naszą stronę i się zgłaszajcie. A to Sigala i James Arthur i ich hit Lasting Lover w Meloradio.

Kto przegapił tę nowość, no to warto nadrobić zaległości. Caught Up, tak się ono nazywa, to Maroon 5 i David Guetta. Najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Meloradiu, więc takich brzmień wieczorową porą zabraknąć nie może. A tak a propos wieczorowej pory, to 22 za moment.

Halo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zbieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.